0: SK2.
1: Μάγουας, μάγουα, μάγλισμένη. Λέπεις και πας να τσι.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na parkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy weź

0: reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologist i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł.

0: Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
1: Jest szósta News SK2, Anna Łobocka. Premier zapowiada codzienne patrole przy szkołach. Służby badają wątek internetowego wyzwania. To po atakach w placówkach na Mazowszu, które były głównym tematem pilnej rządowej narady. Nastoletni napastnicy z użyciem ostrych narzędzi zaatakowali w środę w Ostrołęce i wczoraj pod Wyszkowem. Służby poinformowały też o udaremnionym ataku w sierpcu. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Premier Donald Tusk mówi o sytuacji nadzwyczajnej, bo sprawca tragedii pod Wyszkowem miał kask z kamerką. Pojawiają się nieoficjalne informacje o internetowym wyzwaniu. To jest teraz badane. A żeby powstrzymać ewentualnych naśladowców, przy szkołach pojawi się więcej patroli.
3: Proszę, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
2: Jesteśmy gotowi do działania, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
4: Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona.
2: W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała lekcje we wszystkich szkołach. Placówki wrócą do normalnego funkcjonowania dopiero po weekendzie.
1: Przypomnijmy, pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby, w tym śmiertelnie 37-letnią woźną. W szkole w Ostrołęce napastnik ranił 9 osób. W nocy w kopalni węgla kamiennego Budryk w Ornontowicach na Śląsku doszło do podziemnego wstrząsu. Jak ustalił nasz reporter, służby zareagowały błyskawicznie. Pracowników ewakuowano na powierzchnię. Wydobycie na jednej ze ścian jest teraz wstrzymane. W Tatrach mocno wieje. Stanęła kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Ratownicy Topru odradzają wyjście w górę.
5: Wysoko w górach ten wiatr jest w stanie zdmuchnąć turystę w przepaść. Może zaburzyć jego równowagę. Też odradzamy wycieczki na tych szlakach niżej położonych. W dolinach mogą łamać się gałęzie, mogą łamać się drzewa, co stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo.
1: Mówił Tomasz Wojciechowski, ratownik Topru. Według prognoz po Chalnym nadejdzie załamanie pogody. Na Podhalu pojawi się deszcz, a w wyższych partiach gór możliwe opady śniegu.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
1: Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Elise Mertens, z którą dwukrotnie wcześniej wygrała bez straty seta. Początek dzisiejszego spotkania o 13:00. Zwyciężyni zagra w półfinale z lepszą z pary Qin Wenzhen, Elina Svitolina. Znakomity mecz piłkarzy ręcznych Wisły Płock w Lidze Mistrzów wygrała na wyjeździe z Wardarem Skopje 32-26. Po trzech kolejkach rundy wstępnej Ligi Mistrzów Wisła ma na koncie 4 punkty, tyle samo co Nantes i Melsungen.
6: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Dotrwaliśmy jakoś.
10: Nie wierzę, że to już.
9: A już, już,
10: nie wierzę,
9: już.
10: Że to już.
9: Wyobraźcie sobie, co się będzie działo za 8 godzin. Za 8 godzin już będziesz witał się z kapciami, z gazetką, z pilotkiem. O, ho, ho, ho, ho.
10: Za 8 godzin będzie godzina 14, dobrze mówię?
9: No tak, ja to tak to
10: w zasadzie
9: mówię.
10: Dla nas, mój drogi, to w piżamka, paciorek i spać już o 14.
9: Tak, o 14.
10: No tak.
9: W piątek, nie naciągniesz tego czasu weekendowego, proszę cię.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Tak mówią o tej zmianie czasu dwa razy na rok, a zmiana czasu jest w każdy piątek. Się przedstawiamy.
11: Nie widzisz.

0: Pani Bledka w Radiu SK2, 8 minut po 6.
1: Nie są okrągłe, są owalne. Ale, są ale, skorupka.
0: Ale dobre.
1: A czasami tak. Mogą być twarde albo miękkie.
0: Pożyteczne.
1: Pożyteczne, ta, oczywiście, że tak.
0: Tyle mają w sobie składników.
1: Odżywczych. Tak.
0: Mineralnych.
1: Można do nich dodać majonez, a można zjeść na sucho.
0: A można zrobić omlet.
1: Na przykład. O czym mowa?
0: O jajach.
1: Oczywiście,
0: o
1: że
0: jajach.
1: Tak.
0: Dzisiaj w kalendarzu.
1: Czym byłby świat bez jaj?
0: Światowy Dzień Jaja. Dobrze się składa, bo będziemy mieli kulinarnego gościa przecież dzisiaj w programie Daria Wodocha. Do nas spadnie.
1: Ciekawe, czy z jajami.
0: Bądźcie czujni. To jest kobieta z jajami, to tak. Na pewno. Po tych programach, które już z Darią mieliśmy, jesteśmy w stanie stwierdzić, że to jest kobieta z jajami.
1: Tak. Pytanie teraz, czy ugotowała je na twardo, czy na miękko? Bo jak na miękko, no to musi przyjechać szybciej.
0: Może taka bitwa, daj na dziś. Ale dobra, pomyślimy
1: zobaczymy.
0: Jeszcze.
1: Zobaczymy. Miękkie, tak? Dobra, zobaczmy.
0: Na razie skupmy się na tym, że takie święto w kalendarzu przypada na 9 października, Światowy Dzień Jaja. Więc my pomyśleliśmy, my też jesteśmy jajcarze trochę, nie? Czasami tak komuś na odpust, na przykład gdzieś tam petardą, nie? Gdzieś koło nogi czy
1: za farkoczyk można pociągnąć dziewczynę, prawda?
0: Tak, żeby kapiszonem, puch.
1: Na przykład.
0: No,
1: można sobie pojajcować, więc dzisiaj w Radiu SK2 będziemy jajcować. Jajcowanie o poranku brzmi to zachęcająco, więc zapraszamy was, 7268 26 826.
0: I już tłumaczymy, do czego was zapraszamy na Messenger, albo żeby zadzwonić do nas. Skoro jest Światowy Dzień Jaja, to jakby chcielibyśmy, żebyście zrobili na antenie jajca, tak. Czyli opowiadamy sobie najlepsze żarty, jakie słyszeliśmy.
1: To może być suchy żart, to może być mokry żart, to może być historia ze śmieszną puentą. Dlaczego by nie?
0: Ale wiesz, że powinniśmy zacząć. A ja cię znam i wiem, że masz kilka w zanadrzu.
1: Mam, tylko nie wiem, czy są przyzwoite.
0: Ale to daje taki najbardziej przyzwoity.
1: Najbardziej przyzwoity?
0: Ale śmieszny.
1: Ojejku, to też żeś mnie teraz zaskoczył.
0: No daj ten okuliście, ja go lubię.
1: No tak?
0: No,
1: no
0: ja
1: to lecimy
0: lubię.
1: To.
0: No.
1: Drodzy państwo, ginekolog patrzy w oczy, a powinien?
0: Okulista.
2: Peska 2.
0: No, to jest śmieszny.
1: Poszło.
0: Już spaliłem ci go, przepraszam. No. Przepraszam, bo to miał być, miałem powiedzieć, że jestem ginekologu, nie?
1: Spalone jaja też są dobre.
0: A powiedziałem, że okuliście.
1: 7268 26 826 albo Messenger. Zapraszamy, dzisiaj robimy sobie jaja o poranku.

0: 19 minut po 6. Tu SK2, tu 100% polskiej muzy i dzisiaj jajca na antenie. Mhm. Praktycznie same jajca. Opowiadamy sobie żarciki. Takie.
1: Fajnie, że dzwonicie w tej sprawie. Prosimy.
0: Tak, Szymek, słuchamy.
2: Jak już zaczęliście z lekarzami, no to ja powiem, jak się żegnają z lekarzem.
0: Lekarze jak się żegnają?
2: Tak.
0: Okej.
2: Okay. Okulista, do widzenia. No. Laryngolog, do usłyszenia. Aha. A ginekolog,
1: nie mów tego.
2: Jeszcze do pani zajrzę.
1: A, powiedział, no dobra, poszło. Dzięki, Szymek.
0: Ale to znałeś ten żart, tak? Że powiedziałeś mu nie mów tego.
1: Ja już w połowie wiedziałem, co tam, jak to się skończy.
0: Okej. Ale to nie, no zazwyczaj się, jak jest dobry ginekolog, to zazwyczaj dobrze się kończy wszystko. Ważne, żeby było zdrowie, nie?
1: Tak, a jak jest ginekolog pilot, to co?
0: To... Może? Nie, chcesz to powiedzieć też na pewno?
1: Dlaczego nie?
0: No to jak jest ginekolog, który jest pilotem, bo była taka sytuacja, był taki rekordzista. Był pilot samolotu, który bardzo dużo latał i on był ginekologiem, rzucił karierę ginekologa, żeby
1: przelatać pół świata.
0: Tak, to właśnie. SK2.
1: I to jest autentyk.
0: Ale to jest autentyk akurat.
1: To jest autentyk.
0: Autentyk.
1: Sprzed 2 lat.
0: Tak.
1: Świeżynka.
0: Tak. Pamiętam, jak mówiliśmy o tym na antenie. 20 minut po 6, 726-826-826 lub Messenger. Jeśli macie jakiś fajny żart, który można opublikować na antenie, zapraszamy.
1: Kolejna schodzą.

0: Piątek to wszyscy, nawet niekoniecznie święci mają. Bal, 26 minut po 6. Dzisiaj zaczynamy przecież weekend. My przeglądamy sobie specjalnie dla was internet samego rana, żeby wiedzieć, jak to nie jesteśmy nowocześni na tym świecie.
1: Dzisiaj oczywiście w Radiu SK2 PKP, ale to później. Na razie pociągi. Amerykańska firma Metra testuje pociągi elektryczne zasilane czym? Bateriami litonowo-jonowymi, które nie wymagają tradycyjnej sieci trakcyjnej, czyli bez kabli będą jeździli na baterii.
0: Litonowo-jonowe?
1: Litonowo-jonowe.
0: No, nowy typ baterii. Nie, oczywiście. Chodzi o pociągi na baterie. No. Na ale nie, czy to normalne. Taka nowoczesność. My to już w Polsce w takim razie o wiele dawniej byliśmy nowocześni.
1: Kiedy?
0: W Polsce w latach 90. Przypomnij sobie, kolejka na baterie była w co czwartym polskim domu. SK2.
1: Ciekawe, czy tą też dostaniemy na gwiazdkę.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
11: Płatka nad Legnicką do rozbiórki. Od dzisiaj przez tydzień piesi nie będą mogli chodzić. Będą tam specjalne podpory ustawiane, a kierowców w nocy czekają utrudnienia. Będą zwężenia na Legnickiej, ale to na razie. Rozbiórka zacznie się potem. Dzisiaj chłodniej niż to było wczoraj. Temperatura urośnie dzisiaj tylko do 15 stopni. Deszcz również tak jak wczoraj możliwy jest pod wieczór i w nocy. Weekend też pod znakiem chmur niższej temperatury. Około 14-15 stopni i również przelotnego deszczu.
10: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
12: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Kolejny atak Rosji na Ukrainę blisko polskiej granicy. W nocy Polska poderwała myśliwca. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RCB. Samoloty wróciły już do baz. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Teraz maksymalne ceny paliw. Dzisiaj zatankujemy drożej niż wczoraj. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy poszły w górę. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,90, a za diesla 7,82. Piotr Zieliński nagrodzony na gali Premio Gentleman. To wydarzenie promujące postawy fair play w świecie futbolu. Reprezentant Polski zdobył statuetkę za najpiękniejszego gola poprzedniego sezonu w Interze Mediolan.

0: marynarze, to już tak od razu z grubej rury. Padło, no to trzeba, jak jest A, to trzeba powiedzieć B. Przesuwamy się w czasie. To jest pora na kącik odkurzający w Radiu SK2, 6:37.
1: Tak, dzisiaj dużo literek będzie.
0: Będzie dużo literek, ale najpierw cyferki. Jest 2016, a news z 2004. Zdaniem amerykańskich i francuskich mediów, Aleksander Kwaśniewski to jeden z trzech najpoważniejszych pretendentów do funkcji sekretarza generalnego ONZ. Polski prezydent miałby być wspólnym kandydatem państw Europy Środkowo-Wschodniej, pisało Życie Warszawy 9 października 2004 roku.
1: No i co wiemy dzisiaj? No dzisiaj wiemy, że pan prezydent tej funkcji nie objął. A dlaczego? No bo być może źle wybrał dla siebie skrót. Kwaśniewski wybrał ONZ, w ONZ-cie kariery nie zrobił. A Chylińska w ONA już tak?
2: SK2.
0: I to teraz.
1: Zobaczcie, jaką karierę zrobiła. Znaczy, posłuchajcie.
0: Jakby Kwaśniewski w ONZ zrobił taką karierę jak Chylińska w ONA, to do tej pory by się o tym mówiło i w radiu by piosenki były grupy ONZ.
1: Nie byłoby śpiewane...
0: Tylko wczoraj...
1: Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-

0: 11 minut zostało nam do godziny 7. Ewa Farna za nami, za chwilę grupa Perfect. Dzisiaj dzień jaja.
1: A właśnie, wiesz, to są jakieś jaja. I byłem przed chwilą, przechodziłem koło windy.
0: Bez jaj.
1: Naprawdę
0: przechodziłeś koło windy.
1: Naprawdę przechodziłem koło windy i na windzie wyskoczyła cyferka 8, że niby winda jest na 8 piętrze w 4-piętrowym budynku.
0: No to są jakieś jaja.
1: Tak, dostaliśmy 4 piętra w gratisie.
0: Dobra, tak straszne. Właśnie życie nam pokazuje, że jest Światowy Dzień Jaja. Dzisiaj sobie żartujemy na antenie i przyjmujemy wasze żarty. Jeśli jakieś ostatnio usłyszeliście i chcielibyście się nimi pochwalić na antenie, to zapraszamy, tak jak Ola to poczyniła na Facebooku.
2: Cześć, kochani. Taki sucharek z wczorajszego dnia, który mi utkwił w głowie. Mianowicie, dlaczego żyrafa ma taką długą szyję? Ponieważ śmierdzą jej kopytka. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Dużo uśmiechu na twarzy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy czule, ściskamy.
1: No.
0: No, widzisz, jacy my jesteśmy porządni obywatele, porządni mężczyźni.
1: Ola jest jak żaba. Zakumała, o co chodzi w dzisiejszym temacie.
3: SK2.
1: 726-826-826 albo Messenger. Kolejne suchary w dzień jaja przyjmujemy, prosimy.
0: A my mamy krótkie szyje, czyli chyba okej, jesteśmy, nie?

0: Halo, ludzie, kochani. Stówę co dzień rozdajemy i nikt nie chce.
1: Co ja z tymi pieniędzmi zrobię? No, wymyślić, że ja będę je wynosił walizkami z tej roboty? Weźcie to.
0: Stówka taka symboliczna, stóweczka do zgarnięcia, jak się dobrze w ściemnianie ogarniacie, kto ściemnia, kto mówi prawdę. Znaczy zgadujemy, kto ściemnia. I tak zabawa się nazywa. Po siódmej. Można się zgłosić do tej zabawy ściemą, jaką się zgłaszamy. Dzisiaj także 726-826-826 albo Messenger. Jak się przez Messengera zgłosicie, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Zagramy sobie w ściemnia się po siódmej. I co chcieliśmy powiedzieć? Chcieliśmy powiedzieć to, że poniedziałek był, wtorek był, środa była, czwartek był.
1: Tak, no. Czwartek był. I w piątek być może ktoś tą stówę zgarnie.
0: No chciałbym bardzo.
1: Ej, posłuchajcie, no mamy tą stówę, chcemy ją oddać. Dajcie znać, jeżeli chcecie zagrać w ściemnia się 726-826-826 albo Messenger. SK.

0: Zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Oszczędzania zawsze łapią okazję.
2: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z auto.

0: grupo.
1: Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
2: Minęła 7 News SK2, Anna Łobocka. Dziś sąd zdecyduje o przeszłości 15-letniego nożownika z Podwyżkowa. Nastolatek wczoraj zaatakował w szkole w miejscowości Leszczydł Nowiny. Ranił 3 osoby. 37-letnia woźna nie przeżyła. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co dalej z 15-latkiem?
3: Nożownik noc spędził w policyjnej izbie dziecka w Warszawie. Wcześniej został przesłuchany przez policjantów. Pobrano mu też krew do badań. O jego przyszłości dziś zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
4: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
3: Mówił mi sędzia sądu rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta tą tragedią. Woźna pani Daria osierociła dwójkę dzieci.
5: Jeden przedszkolaczek, a drugi do drugiej klasy.
6: Straszne. I ja bym nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
7: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
3: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
2: Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek właśnie tego wyzwania. W studiu nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, w związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
8: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
9: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
8: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
2: Teraz Kielce i akt wandalizmu w samym centrum miasta. Ktoś zniszczył słynne lustro w chodniku za blisko 90 tysięcy złotych.
10: Eksces, wandalizm.
11: No zbytnio mnie to nie interesuje, no nie, ale nieźle.
12: Nie popieram wandalizmu, to jest coś strasznego. Ktoś coś robił, zbudował, a ktoś przyjdzie i zniszczy. To coś to nie tak.
2: Sprawcy teraz szuka policja. Kluczowe mogą być nagrania z monitoringu.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: SK2 Sport.
2: Dziś początek 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18:00 wieczysta zagra u siebie z Wisłą Płock. Później ostatni w tabeli Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice.
16: Nie ma żadnego miejsca na wymówki. Musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty.
2: Mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. Ciekawie zapowiada się jutrzejsze spotkanie Jagiellonii z Górnikiem. Z kolei w niedzielę Legia zmierzy się z Wisłą Kraków.
13: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: 4 minuty po 7. Ja trochę nie rozumiem tego lustra w chodniku, o którym słuchaliśmy w newsach.
18: Dlaczego?
17: No, w sensie jak?
18: No normalnie, ktoś w lustro do chodnika.
17: Zamiast jednej płytki chodnikowej jest lustro, a jak jakaś kobieta idzie w spódniczce na przykład.
18: No, to wtedy jest podejrzana.
17: No to... No,
18: ja nie mówię, że jest
17: jaki
18: od razu wandalem.
17: Chłopak tak. Rozwalił to lustro.
18: On też jest wtedy podejrzany. Tak.
15: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
17: To artysta? To się nazywa ten, co zrobił to lustro?

0: zanim zmienimy czas na zimowy, to coraz bliżej tej siódmej jeszcze świat będzie wyglądał nocą, a później już znowu o siódmej będzie widno, ale też tylko na chwilę. Ale o zmianie czasu może jeszcze dziś powiemy. 12 minut po siódmej, Demono za nami, za chwilę Sylwia Grzeszczak. Dzisiaj jajcujemy na antenie, bo dziś jest Światowy Dzień Jaja.
1: No oczywiście, że tak. I te żarty przyjmujemy również od was, ale żeby was zachęcić do tego, to ja najpierw swój żart opowiem.
0: No.
1: Jaki jest magik, kiedy straci pracę?
0: Co jest jeszcze
1: raz? Jaki jest magik, kiedy straci... Tak, bo tam jest k, tak mi się pomógł tego. Jaki jest magik, kiedy straci pracę?
0: No,
1: jaki jest? No,
0: zaczarowany.
1: No. Rozczarowany.
0: A, rozczarowany. No, widzisz, nie wpadłem na to.
1: 7268267.
0: Ten poziom żartu przyjmujemy. Jesteście niesamowici, dużo tego. Głos oddajemy wam.
2: Co robi grabarz? Częstochowa.
3: Jaki sen ma kafelkarz? Płytki.
4: Co mówi pociąg w lumpeksie? Ciuch, ciuch.
5: No cześć, ile zębów ma dentysta? Stomatologiczne, pozdrawiam.
6: Pod jakim drzewem siedzi zając, jak pada deszcz? Pod mokrym.
7: Co robi leń przy stole? Jeleń.
8: Jak się nazywa auto do przewozu czterech dzików? Fordzik.
9: SK2.

0: wszystko jest już niczym.
1: Za niedługo wszystko będzie ze zniczem, bo już listopad będzie. To już coraz bliżej święta, coraz bliżej
2: ładnie
1: święta.
2: Się wpisujesz ten dzień jaja, no.
3: Ściemnia się w Radiu SK2.
1: Ale jajca to czasami takie ściemy różne, nie? I właśnie też. Dzisiaj zadaniem Stanisława, dzień dobry, Stasiu.
4: Siemaneczko.
1: Będzie to, żeby odgadnąć, kto ściemnia. Ściemniać może Jarząbek, ściemniać może Wajda, ale ściemniać możemy też obydwaj. Zawsze jedna ściema musi być, mogą być dwie ściemy, ale praw dwóch nigdy nie może być.
2: Okej?
4: Okay. No dobrze.
1: I teraz, jeśli odgadniesz, gdzie jest ściema, no to stuwa leci do ciebie.
2: Jeżeli nie odgadniesz, tak to działa. To coś innego poleci.
1: Masz na to 3 sekundy mniej więcej. No to dobra, zaczynamy.
2: Gotowyś?
4: No dawaj.
2: Dobra, to lecimy. Jarząbek mówi tak. Głównym pożywieniem niedźwiedzia polarnego są pingwiny.
1: Wajda mówi tak. Marchewki były pierwotnie fioletowe. Kto ściemnia?
2: Szybko.
1: Dwóch.
4: Przecież to jaja, dzień jaja dzisiaj.
1: Dobra, Saki,
4: dzień jaja dzisiaj.
2: No, słuchaj, oczywiście, że dzień jaja.
1: Marchewki
2: jaja
1: były pierwotnie fioletowe. Ja mówiłem prawdę.
2: Tak jest. W pomarańczowa...
4: No przecież wiedziałem.
2: Pomarańczowa marchewka powstała dopiero na przełomie XVI i XVII wieku w Holandii.
1: A tutaj no, tu taka atrakcja, innowacja. Niedźwiedź polarny nie je pingwinów, gdyż albowiem ponieważ...
2: Żyją na przeciwległych biegunach. Jeden żyje na Arktyce, a drugi na Antarktydzie.
1: Czyli tutaj ściemę trafiłeś, ale tej drugiej nie trafiłeś, bo druga nie była ściemą, tylko druga
2: spoko.
1: Była prawda.
2: Stachu, lecą do ciebie prezenty pocieszenia.
4: Jajcujemy.
1: Pewnie, że no, tak. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia. Nie udało się w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu czekamy, aż ktoś w końcu zgarnie od nas kasiorę. No bardzo byśmy chcieli ją rozdać.
2: Bo tylko nam się podrzew
1: trzeba mieć szeroko pojętą wiedzę albo dobrze strzelać.
2: Tak jest.

0: 24 minuty po godzinie 7 w Radiu SK2 się zastanawiamy nad tym PKP, które za niedługo też na naszej antenie, bo dzisiaj bardzo słuchaczowy program nam się zrobił.
1: Zaraz będziecie pozdrawiali, więc przygotujcie telefony.
0: Przygotujcie się, po prostu będzie jeszcze PKP przed 8, ale teraz jak ktoś w sumie... Nie, PKP jest okej, bo jak ktoś w sumie nie chce wydawać na paliwo, to w pociąg może wsiąść i będzie okej, no bo to paliwo teraz takie drogie, a są badania. Ibris przeprowadził badania na zlecenie Rzeczpospolitej, w którym na pytanie, kto pana zdaniem w największym stopniu odpowiada za wzrost cen paliw, to większość ludzi odpowiadała Donald Trump.
1: Ale 25% respondentów twierdzi, że za wysokie ceny benzyny odpowiada z kolei Donald Tusk.
0: Tak czy inaczej, za drożyzną stoi jakiś Donald.
1: Powinni zakazać tego imienia.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
12: Już to czytałyśmy?
11: Już to wymyśliłam.
13: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Liberty Motors. www.libertymotors.pl.
18: Na AOW od węzła przy pole korek

0: okno jesiennie dzisiaj maksymalnie do 15 stopni we Wrocławiu. Podobnie będzie w innych miejscowościach na Dolnym Śląsku. Pod wieczór możemy spodziewać się dodatkowo jeszcze właśnie chmur z deszczem. Cały weekend też będzie już chłodniejszy. No i deszczowy na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
2: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Sejm ponownie uchwalił wczoraj ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Poprzednią zawetował prezydent Nawrocki. Według premiera Tuska szybkie przyjęcie przepisów ma ograniczyć mowę nienawiści w sieci. To m.in. w związku z ostatnimi atakami w szkołach, a więcej o tym w newsach o 8.00. W Krakowie ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę, a kandydują senator KO Monika Piątkowska i radny miejski Łukasz Gibała. Lotniskowiec USS Lincoln wrócił do kraju. Zawinął do portu w San Diego po niemal 11 miesiącach. Jednostka odegrała kluczową rolę w wojnie z Iranem. Podczas misji pojawiły się doniesienia o pogarszających się warunkach na pokładzie.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: A teraz rączki sprawnie wykręcają numer telefonu 726-826-826, bo rozpoczynamy dzisiejsze PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. To jest czas dla was, żeby pozdrowić kogo tylko chcecie. Proste zasady. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz i kim ten ktoś jest dla ciebie. Pierwszy telefon na dzisiaj odbieramy. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pozdrawiam całą szkołę w Obrownikach, a pozdrawiam pani Kasia od matematyki.
0: A, pani ma... Będzie dzisiaj klasówka albo kartkówka?
1: Absolutnie, wszystko odwołane.
0: Odwołane wszystko, elegancko. Następny telefon, halo, dzień dobry, słuchamy tu PKP.
2: O, dzień dobry, ja się Mieszka, bo przyjeżdżam Natasię, mamę i ciaciaków i Natasię i mojego tatę
3: I wszystkich w Radio SK.
2: I wszystkich, ja tu jeszcze.
0: Pięknie,
4: dziękuję bardzo.
0: Pięknie, jeden z młodszych słuchaczy. Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy. Kolejny się nie doczekał. Następny telefon 726-826-826. Słuchamy tu PKP.
5: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Konina. Słuchajcie, jeszcze 8 godzin i weekendik.
0: No dokładnie, tak tego się trzymajmy.
4: Jak nie idzie, to co?
0: No to jeszcze 16. Halo, dzień dobry, następny telefon, słuchamy.
6: Dzień dobry, Marcin z tej strony. Pozdrawiam moją żonkę Violetkę, no i was tam wszystkich. Studio,
0: dobra.
4: Dzięki bardzo.
0: Daria Ładocha już z nami jest, no. Więc dołączyła.
7: Dzień dobry. Ja sama chciałabym zadzwonić w takim razie do radia i powiedzieć wszystkim, że pogoda jesienna, więc też dobrego dnia.
0: No i ładnie, no, tu się ktoś nie doczekał. Następny telefon, słuchamy, tu PKP.
8: Chciałbym pozdrowić swoją panią niemieckiego.
0: Aha.
8: I poprosić o przełożenie kartkówki, bo jest na pierwszej lekcji.
0: Bardzo fajne. No może się uda. Następny telefon, halo, dzień dobry, PKP, słuchamy.
9: Ja bym chciała pozdrowić moją mamę.
0: I tyle?
9: I brata. I całą rodzinę.
4: Ale to duża rodzina.
0: Ale cała rodzina, to no, brat, mama też się w to zalicza.
4: I jeszcze
0: chyba,
4: cała
0: nie?
4: rodzina.
0: I jeszcze
4: tak,
0: cała
4: no,
0: rodzina. Dobrze,
4: dziękujemy,
0: pozdrawiamy.
4: Lecimy dalej.
0: Następny telefon, halo, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Słuchamy, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
10: Pozdrawiam Martynę i Michała, stoję w korku, zaraz będę.
0: Dobra, a Martyna i Michał to znajomi, koledzy, rodzina...
10: Nie, czekają na mnie w pracy, w laboratorium.
0: Z pracy.
4: Kawę pożyć już.
0: Dobrze, czyli chciałaś innymi słowy powiedzieć, że się spóźnisz. Rozumiemy. Jeszcze jeden telefon. Halo, dzień dobry.
11: Dzień dobry. Tu jest Czołówka do Niewielkiej. Pozdrawiam wszystkich pracowników. Z połówki, którzy pracują i którzy przyjdą do pracy. Całe Radio SK, dziękuję za przesyłkę, która wczoraj dotarła od was.
0: Dzięki.
4: Co tam będzie dzisiaj serwowane szybciutko?
11: No, naleśniki, pierogi... Rybka,
4: no i z PKP zrobił się wars, elegancko, no. To już?
0: Już koniec.
4: No to za tydzień.
0: Za tydzień następne PKP, będzie teraz już przyjazd, a za tydzień będzie odjazd. A my kulinarnie będziemy dalszą część programu prowadzić, bo z nami już Daria, jeszcze raz dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: I piosenka teraz piękna, Obywatel GC, zróbcie głośniej. W końcu.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

zwierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Daria, to też o tobie piosenka. Wsłuchałaś się? Wsłuchałaś się, czy się nie wsłuchałaś?
1: Nie wsłuchałam się, bo rozmawiałam o szkołach.
0: No, ale to o szkole też było. O szkole też było. Że z, jakby cię jakiś kolega z klasy z podstawki spotkał, to też by ci powiedział, że jesteś dziś piękniejsza. Na pewno.
1: Jest, jak ja to lubię przychodzić.
0: 10 minut zostało nam do 8, pora na kącik. Lubisz odgrzewanego, kotleta?
1: Ja lubię każdego kotleta.
0: No, no to my mamy odgrzewane kotlety, newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj.
2: Trochę ale, śmierdzi, bo to 2002 rok.
0: Ale nie tego roku, no właśnie, ile? 24 lata temu to się pojawiło. I proszę bardzo, masz tutaj Daria i czytaj.
2: Czytaj, co tam wypisali.
1: 50 tysięcy złotych przeznaczonych na emerytury i renty przehulał pewien listonosz. Sąd rejonowy w Żarach w Lubuskiem zadecydował w środę o aresztowaniu malwersanta.
0: Ładnie, 4 plus, ładnie,
2: dobrze, a co dalej pisali? Pisali tak, listonosz przez tydzień bawił się w towarzystwie dziewczyn w zielonogórskim hotelu. W tym czasie poszukiwała go policja całego regionu i o tym pisała Wirtualna Polska 9 października 2002 roku.
0: Listonosz miał proste zadanie, roznieść pieniądze. No i co?
1: Przechulał.
2: Nie, no rozeszły się.
1: No jak to?

0: przydałoby się zagrać też Państwa Miasta dzisiaj, prawda? Nie ma dnia bez Państw Miast, więc dzisiaj też będzie i to jest pora na zgłoszenia. 726-826-826 to SMS-owo lub poprzez Messengera, tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać o prezent marzeń o wartości 500 zł.
1: Stało się. Stało się. Niestety dostałem SMS-a od żony, czy tam taką wiadomość, prawda, że wróżka zębuszka nawaliła.
0: Wróżka zębuszka wam w domu nawaliła? Tak. Nie przyniosła Kasiory za ząbka?
1: Tak. Tak,
0: o,
1: niestety.
0: O, nieładnie.
1: Będzie reklamacja.
0: Będzie reklamacja.
1: Wyślę sobie reklamację, tak jest. Ale to jest też dobry punkt wyjścia do tego, że jak się zgłaszać do państw miast dzisiaj.
0: Że co u was nawaliło?
1: Tak, pochwalcie się, dobra, żebym tylko nie ja był przegrańcem losu. SK2. 7268 26 26, albo Messenger, tylko na Messengerze zostawcie numer do siebie.
0: Już to mówiłem, Misiu.
1: Tak? SK2.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowy 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: We Wrocławiu jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Wioszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
10: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sprawdź autoserwis Busy Wrocław. Bezpłatna diagnostyka, uczciwe ceny i naprawa bez ukrytych kosztów. Naprawiamy małe auta i busy. Obsługa flotowa i rabaty dla firm. Ulica Irysowa 31, Wrocław. Sprawdź w internecie. Autoserwis Busy Wrocław.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Liberty Motors. www.libertymotors.pl.
16: To będzie dzisiaj na niebie, to tak w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur, ale właśnie będzie przewaga chmur. Pod wieczór z tych chmur, tak jak wczoraj. I w nocy może padać deszcz. Temperatura urośnie dzisiaj maksymalnie do 15 stopni. Kurtki już są potrzebne. Weekend bardzo podobny do tego, co będziemy mieć dzisiaj, czyli słońce na przemian z chmurami. Co jakiś czas deszczowo, to i też chłodno. 14-15 stopni we Wrocławiu maksymalnie. No ale wolne będzie, to jest najważniejsze. Będzie można odpocząć.
15: Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
17: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Zapowiadał akt przemocy w szkole. Dziś rano policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-letniego chłopaka. Miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w mieście, mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
18: Na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Policjanci go zatrzymali, znalazł się już dziś rano w rękach policjantów, trafił do jednostki policji, gdzie prowadzone są z nim dalsze czynności. Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu.
17: Tymczasem policja dementuje doniesienia o krwawym piątku. Służby poinformowały, że nic nie wskazuje na to, by pojawiło się internetowe wyzwanie. W rejonie szkół w całym kraju trzeba spodziewać się już większej liczby policyjnych patroli. To reakcja na dramatyczne wydarzenia na Mazowszu Podwyżkowym i w Ostrołęce. Przed jedną ze szkół pod Bydgoszczą w miejscowości Białe Błota jest nasz reporter Dawid Olszewski.
19: No,

0: Pierwszą ustawę zawetował prezydent. To fikcja, mówił przed głosowaniem sejmowej mównicy szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
1: Pan wicepremier Gawkowski mówi natychmiastowa wykonalność decyzji. Ale natychmiastowa wykonalność decyzji nie oznacza natychmiastowego wydania decyzji. A jeżeli spojrzy się w waszą ustawę, to żeby tę decyzję wydać, potrzeba dni, a właściwie tygodni.
2: Niech pan wraca na krakowskie przedmieście i powie prezydentowi, czas się cofnąć i przeprosić za to, że 9 miesięcy temu nie wprowadzaliśmy ustawy, która dzisiaj dawałaby więcej bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców Polski.
0: Odpowiadał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przeciwko ustawie głosowali posłowie Konfederacji. PiS wstrzymał się od głosu.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Prezydent Aleksander Czeferin będzie się ubiegać o kolejną kadencję. Słoweniec nie rzuci więc wyzwania Gianniemu Infantino w marcowych wyborach na prezydenta FIFA. Wcześniej publicznie przeciwstawiał się kontrowersyjnym decyzjom prezesa Światowej Federacji Piłkarskiej. Hubert Hurkacz pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3, 7-6 w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju. Następnym rywalem Polaka będzie Serb Nowak Dziokowicz.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Daria Ładocha, dzień dobry raz jeszcze.
6: Dzień dobry.
5: Nie wiem, ty nie słyszałaś, bo cię wtedy jeszcze nie było, ale określiliśmy cię mianem dzisiaj kobiety z jajami. Może pasuje czy nie?
6: Bardzo mi się podoba.
7: Nie pasuje, bo nic nie przyniosła.
5: No dzisiaj akurat...
6: Jak miałam przynieść jajka, skoro tu dużo jajek już jest?
5: No, widzisz?
6: Byku!
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
7: Dużo jajek, nie duże, bo to jest rozmiar taki, wiesz...
5: Sam raz. To są przepiórcze.
6: Ciężko się obiera.
7: Dobre.
6: Ciężko się obiera w słoiku, czy, ale słuchajcie.

0: prima balerina w Radiu SK2 to pani Margaret, 10 minut po 8. Co, chciałbyś o wadze opowiedzieć troszeczkę swojej, Jarząbek?
1: Nie, nie? Pana Kima.
0: No tak pokazywałeś na brzuszek i nie wiem, o co chodzi.
1: Posłuchajcie, wywiad Korei Południowej poinformował, że przywódca Korei Północnej, czyli tej drugiej, tej złej, ten pan Kim Jong-un, waży 140 kg i zmaga się z ekstremalną otyłością.
0: I teraz pytanie do Darii, ty jesteś specjalistką od dań azjatyckich. Jak myślisz, czego mógł się najeść pan Kim Jong-un, że tak przytył?
2: No nie wiem, może jakiś wietnamski bułeczek bao?
0: Bao?
1: Tak, one są takie kaloryczne, tuczące.
2: No to zależy, ile zjesz, no bo to jest kwestia ilości. No trzeba jeść tyle, ile piąstka, tak? Czyli tak żołądek tyle pomieści. Ale to są różne teorie na ten temat.
0: No to jego piąstka musi być naprawdę duża, że do 140 przy...
2: Dlatego powinien posłuchać jutro mojej audycji, bo będzie o burakach.
0: O burakach. No, no to co pasuje. To pasuje.
1: Ja myślę, mam jeszcze inną teorię. Bo tam, wiecie, tam w tej Korei to brakuje jedzenia. Nie każdy sobie może pozwolić na tyle jedzenia. No. I moja teoria jest taka. Myślę, że pan Kim Jong-un po prostu naczytał się książek o muszkieterach i zaczął jeść jeden za wszystkich. SK2.
0: A wszyscy na jednego pracują.

0: Dzisiaj ktoś przejdzie bez szwanku, a ktoś będzie miał kraksę i nie wygra.
1: Tak. Bo się zderzy.
0: Bo się zderzy z rzeczywistością.
1: Tak, literką.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Albo z czym, Daria?
5: Albo z literką. Nie,
0: a, z literką.
1: Z literką się
0: no dobrze, dobrze. Dzisiaj Karolina i Paweł, dzień dobry.
6: Cześć.
7: Cześć.
0: Cześć. Przypominamy wam zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Daria wam wylosuje literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Joker, jak się na kole pojawi, można wybrać sobie samemu literę. Wszystko jasne?
6: Tak.
0: Dobrze, Karolina zacznie.
1: Prawo czy w lewo?
6: W lewo.
1: W lewo.
5: W lewo. O,
1: no, no, wiesz, która to jest lewo?
5: Tak, w lewo.
0: Zawsze ja... to pytasz. Że już...
5: Lewo, lewo.
0: No tobie się myli, a chciała, innych pytasz.
1: Chciała w prawo zakręcić.
5: Nie,
1: no.
5: Chciałam prawo, ale poczekaj.
0: Jaka tam literka wypadła?
1: Clown.
5: Joker.
0: Joker.
5: Joker.
0: Joker. Karolina, wybierasz literę.
6: Oczywiście K.
1: Oczywiście K.
0: No to dobrze, 20 sekund, oczywiście. Uwaga.
1: Państwo.
6: Kanada.
1: Miasto.
6: Kraków.
1: Znana postać.
6: Karol Wojtyła.
1: Roślina.
6: Kaktus.
1: Kolor.
6: Kremowy.
1: Zawód.
6: Krawiec.
1: Samochód.
6: Korsa.
1: Imię.
6: Opel. Karolina.
0: Nie, no nie tak źle, bo tylko tego ostatniego bym nie zaliczył.
1: Ja też tego nie zaliczam ostatniego.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Karolina, jak się pisze Corsa?
0: Opel Corsa pisze się przez C.
1: No.
0: Co w sensie Corsa Opel, no bo na K było, powiedziałaś Corsa.
1: Jakbyś powiedziała Kamas, no to jeszcze.
0: Kia.
6: No tak.
0: Kia. No na przykład.
1: Dobra, mamy 6.
6: Małe autka.
0: Karolinka, na szósteczkę jest 6. Dzisiaj to jest i tak dobry wynik. Pawełku, 6 punktów do przebicia, w prawo, w lewo.
7: Lewo.
0: W lewo.
5: Też w lewo? Dobra, też to ja lewo, lewo.
0: Tak, ale tak delikatnie się tak, z tym kołem no. obchodzi Daria, żeby nam nie zepsuć przypadkiem.
5: Bo ja
0: bym
5: mam jakieś drzwi od lodówki.
0: Jaka literka?
5: U
0: otwarte. U otwarte, Paweł, 20 sekund. Uwaga, państwo.
7: Urugwaj.
0: Miasto.
7: Ustka.
0: Tytuł filmu.
7: Matko.
0: Matko, matko jest na M.
1: Było wczoraj.
0: Matko jest na
1: było
0: M.
1: wczoraj. No.
7: Uszlachetnieni.
0: Imię.
7: Urszula.
0: Roślina. No i po czasie. Nawet jakbyś powiedział roślinę, to by była po czasie. Uszlachetnieni. Jest taki film?
1: Nie wiem.
0: Tak gwoli ścisłości, tak bo gwoli Paweł ścisłości? Masz 4. Już możemy powiedzieć, że Karolina ma prezent marzeń.
1: Znaczy, Paweł, byłeś blisko.
5: A jaki jest?
1: Jest film Uszlachetnienie płyt wiórowych i pleśniowych z 1970 roku.
0: Serio, jest taki film?
7: Jest.
0: No dobra, ale samo...
1: Uszlachetnieni nie ma. No.
0: Dobra, no to 2 punkty, Pawełku. Na dwójeczkę dzisiaj zasłużyłeś, to jest dopuszczający na nagrody pocieszenia.
5: Ale dwójka na dzień dobry też jest.
0: Tak,
1: oczywiście, że tak.
0: Tak, no. Wiesz, jest piątek, na spokojnie. Karolina, prezent marzeń leci do ciebie.
6: Juhu!
0: I te brawka, super. Co były, to też dla ciebie, dla Pawełka oczywiście też. Państwa miasta w poniedziałek wracają oczywiście, że po 8.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Ja chciałem powiedzieć, że film Uszlachetnienie płyt wiórowych i pilśniowych nie ma jeszcze zarysu fabuły.
0: A.
1: Trzeba coś wymyślić tak, żeby wióry leciały, nie?
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Oddział zamknięty, tu SK2, 25 po 8. Tak trochę się czujemy, bo tak sobie heheszkujemy poza anteną, jakby u nas rzeczywiście tu w tym studiu dzisiaj się zrobił oddział zamknięty.
1: Bez klamek i bez okien.
0: No, ale za niedługo zrobimy jakby dzień otwarty dla wszystkich, bo będziemy robić kolejną bitwę dań. Pierwotna koncepcja była taka, że dzisiaj jest Światowy Dzień Jaja, więc zrobimy bitwę na jajka.
1: Ale że Daria przyszła, powiedziała, że nie, ja o jajkach to będę za tydzień mówiła.
0: Tak, a jutro w swoim programie Ładocha na pożarcie co będziesz poruszała? Jaki temat?
2: Będziemy rozmawiać o burakach i mało tego, będę miała swój coming out, ponieważ mam zamiar popełnić swoją poezję na temat buraka.
0: Dobra. To ja też zrobię teraz coming out. Raz strąbiłem kogoś na pasach, też jestem burakiem.
1: Czekaj, myślę...
2: Zachowanie tanie jak barszcz, tylko...
1: Poezja z burakiem. Buraku cukrowy.
0: Czy ci nie żal?
1: Tej krowy.
0: Bardzo ładne. Dobra, ale słuchajcie, będzie bitwa dań po 8.30 i coś wymyślimy z burakiem. Jeśli do tej bitwy dań będziecie chcieli dołączyć, no to wtedy trzeba mieć telefon koło siebie. Do tego jeszcze wrócimy. Tymczasem się zbliżamy do 8.30, za chwilę newsy.
1: I oczywiście zapraszamy nie tylko buraków.

0: promocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
1: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
14: Pokaż!
13: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
14: A ile tych linii?
13: Giga!
14: No to będzie Giga Challenge.
15: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Liberty Motors. www.libertymotors.pl.
17: Chwilę ze słońcem, chwilę z chmurami. Tak ma być przez cały dzień dzisiaj we Wrocławiu i w ogóle na całym Dolnym Śląsku. Pod wieczór znowu możliwy jest deszcz, w nocy również ma padać. Dzisiaj chłodniej niż to było wczoraj, temperatura urośnie do 15 stopni, ale odczuwalna będzie trochę niższa. Przypominam, że dzisiaj w nocy zaczną się utrudnienia na ulicy Legnickiej. Będą zabezpieczać kładkę, przejście dla pieszych na Bycińska, bo nie nadaje się już do remontu i wkrótce będzie rozebrana.
16: Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
18: 8.31 News SK2, Anna Łobocka, zaczynamy od Pruszkowa. Policjanci zatrzymali tam dwóch 15-latków, którzy mieli zamieścić w mediach społecznościowych nagranie z groźbami pozbawienia życia innych osób. To już kolejne dziś zatrzymanie w podobnej sprawie. Rano w ręce policji trafił 16-latek ze Szczytna. Nocna prohibicja na terenie całego kraju. Sejm uchwalił wczoraj ustawę. Od stycznia alkoholu nie będzie można kupić między 22 a 6 rano. Będzie też całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Elise Mertens. Początek dzisiejszego spotkania o 13.00.

0: jedziemy sobie do pracy, albo siedzimy w domu, albo może przygotowujemy coś na już weekendowy obiad. Różnie może być, więc pod to wszystko idealnie dzisiaj... Bitwa dań! 726-826-826. Można dzwonić, tylko najpierw posłuchajcie, do czego będzie ta bitwa dotyczyła. Ty masz program, Daria, jutro o burakach, tak?
1: Tak, buraczki, buraczki, tanie jak basz, więc myślę sobie, że zadamy pytanie, czy buraczki na ciepło, czy na zimno?
0: No to dobra, to
2: nic
0: bitwy
2: nie sugerujemy na razie.
0: Zapraszamy, dzwońcie 726-826-826. Zobaczymy, które buraczki dzisiaj wygrają, na ciepło, czy na zimno. Chcemy od was się tego dowiedzieć.
2: Ja od razu... Linia odblokowana, można dzwonić na żywo i dawać swoje głosy.
0: Więc czekam. No na razie nikt nie dzwoni, więc sobie poczekamy, możemy
2: nikt
0: sobie pogadać.
2: O,
0: ja
2: bez.
0: Powiem, że jestem team zimno.
1: Ty... Ja ciepło.
0: Ciepło, dobra.
2: Też ciepło, ale...
0: Mamy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry. Słuchamy, buraczki na ciepło czy na zimno?
3: Buraczki zdecydowanie na zimno. Z ziemniakami i z kotletem mielonym.
0: Mój team, dziękuję. Kolejny telefon. Jak te buraczki? Słuchamy.
4: Tylko na zimno, tylko na zimno.
2: Nie wierzę, co się dzieje z tym narodem.
0: Następny team. Halo, dzień dobry. Słuchamy.
5: Dzień dobry. Buraczki zdecydowanie na zimno.
0: Ludzie.
1: No zima
0: pięknie.
1: Jest.
2: Rodzina twoja.
0: Dzięki. Następny telefon. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jak te buraczki?
6: Znaczy ja zrobię sprawę, czy państwa miasta, czy jest możliwość, żeby
0: się załapać? To nie ten czas, mój drogi.
1: Ja już kręciłam.
0: To w poniedziałek. Następnym razem
2: na
0: proszę
2: ciepło,
0: próbować.
3: Dzień dobry, buraczki na zimno, takie od babci.
0: Na zimno od babci. Dziękujemy. Następny telefon, słuchamy. Buraczki.
7: Na zimno.
0: Na zimno.
2: Ludzie, przestańcie dzwonić.
0: Dziękuję. Następny telefon, halo, dzień dobry.
8: Witam, a ja tam powiem szczerze, że takie buraczki malutkie, okrągłe, w zalewie, nie potarte,
0: no.
8: Super, super smaczne to są. Malutkie trzeba zrobić w zalewie i one są później w kuleczkach podawane, no one wtedy są na zimno.
1: Na zimno,
0: no właśnie, do tego chciałem zmierzać. Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy, kolejny telefon, słuchamy, ziemniaczki mówię, buraczki na zimno czy na ciepło?
9: Cześć, buraczki jak najbardziej na zimno.
1: Ale buraki, no nie ma.
0: Ale deklasacja.
2: Co się dzieje?
0: Czekaj, bo tu się ktoś rozłączył, może ten od ciepłych.
2: To dwa, na ciepły.
0: Halo, dzień dobry, słuchamy. Buraczki na ciepło czy na zimno?
9: Buraczki na ciepło ze staruszkami.
1: No, bardzo porządny,
0: super.
1: Przystojny pan
0: dobra,
1: zadzwonił.
0: Dobra,
2: powiedz to jeszcze raz.
0: Nie, następny telefon. Halo, dzień dobry, buraczki na ciepło czy na zimno?
10: Dzień dobry. Tylko buraczki na zimno z chrzanem, tak? No, najlepsze, jakie może
0: dobra,
10: być.
0: Dobra, ostatni
10: pewnie.
0: Telefon i będzie deklasacja. Halo, dzień dobry, buraczki na ciepło czy na zimno?
2: No.
8: No. Jak jest zimno, to buraczki na ciepło.
1: O,
8: a jak
1: widzi pani
8: ciepło?
1: Tutaj dobrze.
8: Zimno.
0: Aha, czyli jak jest ciepło to na zimno, jak jest zimno to na ciepło.
1: No, ale to jest tam w tym
0: to jest
1: logika.
0: Tu i tu. Ogłaszam, że przez knockout wygrały buraki na zimno.
1: Dawid, ja ci coś powiem na to.
0: Słucham.
1: To są niezłe jaja, bo dzisiaj jest dzień jaja.
0: A.
2: O, ludzie. Posłuchajcie sobie Darii w sobotę, dobra?
0: Bo będzie o burakach dużo.
2: No. I wtedy zrozumiecie, dlaczego buraki na ciepło to nasze dobro narodowe. Zrozumieją czy nie?
1: Tak, zrozumieją. Bo tam jest wszystko o burakach.
2: Wyłożysz dobra. Im to, tak?
0: I notesiki przygotujcie, bo będą przepisy pewnie,
2: a jak
0: tak?
2: nie, to porem po głowie.

0: Nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale Grzegorz Kyży w tej piosence coś tam śpiewa, że lżejszy staje się?
1: I mówi, że wstaje.
0: I mówi, że wstaje i że lżej.
1: Przeważnie, jak wstajesz, jak wstajesz z tego miejsca, to jesteś lżejszy.
0: To tak, ale teraz nie o tym.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
0: A bardziej o tym, co przed tym, nie?
1: Bo żeby być lżejszym, to najpierw trzeba być cięższym.
0: Tak. I trzeba coś wszamać dobrego, pysznego, najbardziej polskiego. U nas taki plebiscyt trwa na stronie sk2.pl i dlatego też Daria co piątek wpada, żeby jakby posłuchać głosu ludu.
1: Na co te też ludzie głosują? Nie,
3: jak śliwka w kompot wpadam.
1: Wiesz co, Daria, ja jestem rzeczywiście zastanawiający się w tym momencie, dlaczego w tych daniach nie ma gołąbków.
0: No, bo teraz cała na biało wchodzi Kinga. Dzień dobry, Kinga.
4: Cześć, witam.
0: To jest twoja propozycja chyba, co?
4: Tak jest, gołąbki.
0: Ale czekaj, to nie same chyba.
4: Jak gołąbki, to z ziemniakami, bo żyjemy w Polsce
1: tak
4: i ziemniak jest królem Polski.
1: Tak.
3: A mam pytanie do Kingi. Kinga, bo ty chyba jesteś z Warszawy, a ja mam taki plebiscyt swój własny, prywatny. Szukam dobrych gołąbków w Warszawie. Gdzie można takie zjeść?
4: U mnie w domu.
0: To jest najlepsza odpowiedź. Ale poczekaj, Kinga, ty robisz, czy ktoś robi?
4: I ja robię.
3: Tylko ja z chłopakami, ja sama nie przyjdę, ja z chłopakami, bo tutaj tak...
4: No i na to liczyłam.
1: A chłopaki to wiesz,
0: jedzą za ośmiu.
1: Tak. Kraków się mnie boi na przykład, bo tam te gołębie karmią. Jak jadę do Krakowa, gołębie uciekają.
3: Kinga wyśle nam gołębia pocztowego, gdzie my mamy się stawić.
0: Dobra, no ciekawe to jest, jeśli chodzi o gołąbki.
1: Droga Kingo, w takim razie twój przepis na idealne gołąbki to...
0: No ziemniaki, no przecież słyszałeś.
1: Gdzie ziemniaki w gołąbkach? Ziemniaki obok ziemniaki, tak?
0: A nie wy?
1: Dajcie jej powiedzieć, Kinga. W ziemniaki w gołąbkach czy obok gołąbków?
4: Ziemniaki tradycyjnie obok gołąbków. To jest mój sekret.
3: Widać, że Dawid nigdy nie jadł gołąbków.
1: Tradycyjna dziewczyna, proszę bardzo, zapraszamy cię.
0: Bo ja myślałem, że to jest innowacja taka, że to jest nie mięsny gołąbek, tylko gołąbek z tymi, z ziemniorami.
1: Nie, w środku jest ryż, nie?
3: No i mięso.
1: No właśnie, ryż i mięso. Tradycyjna dziewczyna, tak więc tradycyjna dziewczyno, zapraszamy cię na tradycyjny polski obiad na Stadion Narodowy.
4: Fajnie, super.
1: Weź kogoś ze sobą, moja droga.
4: Oczywiście,
1: widzimy się już 7 listopada. Dostajesz od nas jeszcze 500 kieszonkowego, żebyś się mogła na mieście wcześniej zabawić. Taki
0: i
1: biforek,
0: dużo narobić
1: na
0: sobie tych gołąbków z ziemniakami nie w środku.
1: Tak, a później nie musisz wracać do domu, możesz sobie na przykład spędzić noc w hotelu. Bo też
4: super,
1: dajemy.
4: Fajnie,
0: no i w ogóle spotkamy się wszyscy razem, bo większość prezenterów naszych będzie na miejscu. Daria Ładocha będzie. W ogóle będzie się działo i chyba coś wyczuwam niezłą imprezę po tym jedzonku.
1: Panie się wymieniam gołąbkami.
0: Dobra, Daria, Daria mówię. Kinga, razem z Darią wszyscy ci gratulujemy i dziękujemy. Widzimy się 7 listopada. Kolejne zgłoszenia, mam nadzieję, że wpływają. Plebiscyt trwa, można zagłosować na zupę, drugie danie i zobaczymy, które wygra i będzie serwowane 7 listopada na Narodowym.
1: A przeoczyłem, to zobacz, są gołąbki do wybrania.
3: No są, zamilkłam, aż bo ja już
0: nie wiedziałem, co ty mówisz, bo ja wiedziałem, że są... Wiedziałem, że są gołąbki do wyboru, ale mnie bardziej zafascynowała propozycja Kingi,
1: że ziemniakami.
0: Że bardziej myślałem, że one są w środku, te ziemniaki, ale też okej. Wszamam wszystko, co mi podadzą.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
1: Ja ornitologii nie studiowałem, na gołąbkach się znam. Wytłumaczę ci, kolego, jak się robi prawdziwe gołąbki.
0: No ale nie uważasz, że to by była innowacja, atrakcja, jakby te ziemniaki były jednak w środku w kapuście?
3: A ja widzę pewien rym. Gołąbek, jarząbek. To wszystko pasuje.
0: Ptak i ptak.
1: Wajda, orzesz ty.

0: No dobra, już wiem wszystko, o co chodzi. Że raczej się do tej kapusty tych ziemniaków nie wkłada, tak? To o to chodzi.
1: Ale no ja w ogóle też... jak ty chciałeś, czy to pire, czy
0: pire chciałem.
1: A, pire
0: że pire w kapuście i z mięsem, zamiast ryżu w
1: ale
0: gołąbkach.
1: Ale ty robisz paczki ziemniaczane z mięsem mielonym, podejrzany jesteś naprawdę.
0: No robię takie, no.
2: Ja też wiem, o co chodzi i zauważyłem, że Daria i Kinga się zmówiły i obie zaproponowały gołąbki. Ja myślałem, że to nie było gołąbki.
0: W każdym razie już mamy propozycję gołąbki. Ciekawe, które wygrają, to w ogóle jest wszystko bardzo ciekawe. Plebiscyt cały czas trwa i o tym przypominamy. Ale słuchajcie, dzisiaj miał być też, znaczy był poniekąd, troszkę o jajach program, bo przecież mamy ten Międzynarodowy Dzień Jaja dzisiaj w kalendarzu.
2: Robiliśmy sobie jaja na antenie i odbieramy jeszcze jeden telefon, który do nas przyszedł.
0: Słuchamy.
3: Halo. Dzień dobry. Ja dzwonię jako
0: Słuchaczka
3: stała. Tak. Program dzisiaj jest jajcowy dzień.
0: No.
3: To tak samo można powiedzieć jak życie. Ale chciałam się zapytać, dlaczego bocian ma czerwone nogi?
0: Boję się myśleć.
2: Dlaczego?
3: Bo go krew zalewa, jak mówią, że nosi dzieci. Grażyna mówiła.
0: Dzięki Grażynko. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
2: Dobra, no wiecie dobrze. Co? Kończymy, bo to za dużo ptaków się robi na antenie.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
0: Tu ptaki, tu jajca. Matko kochana.
1: Mam nadzieję, że wam się nie zdarzy podrzucone kukułcze jajo, bo to dopiero...

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Jesteśmy z wami już od 10 lat. Sprawdź urodzinowe promocje na fixcatering.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni Games and Vintage Days. Dla wszystkich fanów retro gamingu. Kultowe gry, komputery i konsole. Zapraszamy!
11: Przenieś się do małej Japonii. Targ japoński Nyukon już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni. Smaki Azji, wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
12: Gdy dobre się kończy,
13: lepsze się zaczyna.
12: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
13: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
12: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
13: Umów się na jazdy testowe.
12: I przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
13: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Liberty Motors. www.libertymotors.pl.
20: Zachmurzenie z przejaśnieniami, tak ma wyglądać piątek. I we Wrocławiu, i na Dolnym Śląsku temperatura urośnie do 15 stopni maksymalnie, czyli chłodniej niż to było wczoraj pod wieczór i w nocy.

0: M.
1: Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
2: Minęła 9, News SK2, Anna Łowocka. Policja uspokaja, nic nie wskazuje na to, by pojawiło się internetowe wyzwanie. Jest pewien niepokój, mówią tymczasem rodzice, odnosząc się do

0: Są zarzuty dla 19-latka. Ostrym narzędziem zranił 9 osób. Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty, mówi Elżbieta Edyta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
1: Jakubowi Set łącznie przedstawiliśmy 9 zarzutów. Jest to 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób, jeden czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
0: Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.
1: Jednakże te wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy, czyli możemy powiedzieć, że te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
0: 19-latkowi grozi dożywocie. Zagrał ponad 100 ról. Uznanie widzów i krytyków zdobył wybitnymi kreacjami w takich filmach jak Claire Vinci czy Pod mocnym aniołem. Swoją gwiazdę w łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz.
2: Wyobrażam sobie taką sytuację, że dwoje młodych ludzi coś tutaj zatrzymuje się akurat w tym miejscu, prawda, nie zdają sobie sprawy, nad czym stoją. Niedopałek papierosa gaszą. Mówię, o, zgasiłem na Więckiewiczu.
0: Na miejscu był też nasz reporter Grzegorz Mnich.
3: K2 News, Wrocław.
4: Kasia Pawlak, sprawdzamy dziś, jak wrocławskie szkoły są przygotowane do zagrożenia po ostatnim ataku na Mazowszu. Miasto przypominało, że uczniowie uczestniczą w zajęciach dotyczących reagowania w sytuacjach niebezpiecznych. Dowiadują się, kiedy uciekać, gdzie się ukryć i jak wezwać pomoc. W okolicach szkół na całym Dolnym Śląsku są dziś patrole policji. Przed nami festiwal podróżniczo-górski Granny Fest, na którym swoje historie opowiedzą alpiniści i himalaiści, m.in. Tomasz Bryl i Ryszard Pawłowski. Spotkanie w przyszłą sobotę w Centrum Wspinaczkowym we Wrocławiu.
5: Daria jeszcze jest z nami. Darka, jesteś?
6: Jestem.
5: Dobrze,
6: oczywiście.
5: Dobrze, bo nie widzę cię przez tutaj te monitory. Jest też Artur Jarząbek.
7: Jestem, jeszcze mu się nie chce ruszyć. Ja sobie tak nagrzałem fotelik, że no, nie chce mi się ruszać, a zimno na
5: No i dzisiaj jest Dzień Jaja. Daria, nawet nie wiedziałaś, tak?
6: No nie wiedziałam, że dzisiaj jest Dzień Jaja. Bardzo lubię jaja i polecam jaja.
5: To teraz pytanie. Jakie lubisz formy tego jajka?
6: Ja najbardziej lubię jajko na miękko i zawsze powtarzam, że jeżeli miałabym wybrać ostatni posiłek,
5: no,
6: wiadomo przed czym, egzekucją jakąś, to wybrałabym jajko na miękko.
5: A ty?
7: Jerzy? A ja jestem twardziel.
5: Tak? Mhm. A wiecie co, ja tak sobie siedzę i sobie myślę, że jednak chyba te sadzone.
8: Bez reklam. Jeden po drugim.
3: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
5: Mogą być sadzone, prawda?
7: Tak, ale to w więzieniu, bo tam są osadzeni.

0: Artur Gadowski, ona jest ze snu w dziesiątce najlepszych polskich tylko hiciorów w Wesce 2. I potwierdziły się, kochani, doniesienia, tutaj czytam w kolorowej prasie o tym, że perfekcyjna pani domu, Małgorzata Rozenek-Majdan, jest w trzeciej ciąży. Bardzo serdecznie oczywiście gratulujemy ze swoim ukochanym Radosławem Majdanem, który jest w świetnej formie, trenuje.
1: SK2.
0: Zmianę pieluch. Wraca.

0: Kombi Wesce 2 i ślad. Pozostanie po nas, jak teraz ruszymy wehikułem czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ubierzcie się, kochani, i to bardzo grubo, bo jest zima stulecia w Polsce. Mamy noc sylwestrową z 1978 na 79 i Polskę sparaliżowały właśnie gigantyczne śnieżyce. Był siarczysty mróz. Nocki były czerwone. Zaspy w ogóle sięgały 80 gdzie nie gdzie 4 centymetrów.
2: Czajno łapatować.
0: Tak było. Zamarzały zwrotnice kolejowe. Pękały rury elektrociepłowni. Wszystkie miasta praktycznie odcięte od prądu. Węgla nie było, ciepłej wody, a do odśnieżania kraju nawet wojsko wezwano i ciężki sprzęt gąsienicowy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ale za to czerwcowy klimat mimo tej zimy robił ten numer. Anna Jantar, Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami i Koc też się przydało.

0: Tutaj nie ma co płakać, trzeba się cieszyć. Westy 2. Zaczynamy właśnie weekend delikatnie, tak jak mieszkańcy gminy Tychowo czy tam, którzy mają swoją lokalną gwiazdę. W okolicznych lasach pojawiła się tam leśna celebrytka, w Tychowie biała wiewiórka. Jejku, biała? No pewnie jak zobaczyła, ile kosztuje metr kwadratowy dziupli.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
9: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.
13: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyota Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
14: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
15: Psałterz wrześniowy, 20-lecie. Hala stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, hala stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Lady Punk z marchewkowym polem w Radiu SK2, za chwilę godzina 10 i najważniejsze newsy, w których między innymi zajrzymy do szkół.
1: Reklama.
2: Tata chce schudnąć.
3: Mama chce mieć więcej energii.
4: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
2: Zróbcie to razem.
3: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
2: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
5: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpal

0: Łazienek Bokaro, Awicanny 43. Bokaro. Teraz wszyscy tam kupują. Pitlane. Elektryczne go-karty. Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny. Galeria Wrocławia, poziom minus 2. Sprawdź nas. www.gokartywroclaw.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik, L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49. Za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Gdy dobre się kończy,
8: lepsze się zaczyna.
7: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
8: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
7: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
8: Umów się na jazdy testowe
7: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
8: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Sponsorem programu jest Liberty Motors. www.libertymotors.pl.
19: Oj, piątek we Wrocławiu i w ogóle na Dolnym Śląsku już niezbyt ciepły. Co prawda na termometrach mamy zobaczyć dzisiaj 15 stopni, ale odczuwalna będzie niższa. Wieczorne weekendowe wyjście już proponuję w towarzystwie parasola, bo pod wieczór zaczną zbierać się deszczowe chmury we Wrocławiu. Właśnie wieczorem i w nocy ma padać deszcz. Weekend też z niższymi temperaturami, również około 13-14 stopni. Możliwe są również przelotne opady deszczu.
18: Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati. Przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
20: Jest 10 News SK2. Anna Łobocka, 14-latek zatrzymany z nożem w warszawskiej szkole. To historia z dzisiejszego poranka. Nastolatek miał nóż z ukrytym ostrzem, na którym, jak widać na zdjęciu udostępnionym przez policję, umieszczono napis "Śmierć społeczniakom". Miał przy sobie również 11 petard hukowych, mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
21: Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa zatrzymali policjanci na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych. Również w tej sprawie prowadzone są dalsze czynności.
20: Policjanci w całej Polsce zatrzymali dzisiaj 13 nastolatków. Głównie chodzi o kierowanie gróźb i groźne żarty. Każdy, nawet najmniejszy sygnał jest szczegółowo sprawdzany. Przy szkołach w całej Polsce pojawiły się też dodatkowe patrole policji. Rodzice popierają takie działania.
22: Bardzo dobry pomysł, tak. Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. No, ja mam pierwszoklasistę, tak, więc no tutaj szczególna ostrożność musi być zachowana.
23: Ja jestem za. Przede wszystkim to też dużo trzeba wynosić z domu.
20: Policjanci w całej Polsce skontrolowali ponad 10 tysięcy placówek. Poważny wypadek w Lubuskiem na A18 w kierunku Wrocławia. Na wysokości Iłowej koło Żagania bus wjechał w bariery energochłonne i dachował na poboczu. 3 osoby zostały ranne, w tym 2 ciężko. Według wstępnych ustaleń policji kierowca prawdopodobnie zasnął. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Zablokowany jest zjazd i wjazd na autostradę z kierunku Iłowej. Gdynia pyta mieszkańców o fajerwerki. W mieście ruszyły konsultacje społeczne dotyczące korzystania z wyrobów pirotechnicznych, mówi dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni Maciej Kochanowski.
0: Jeśli badania tych konsultacji pokazałyby nam, że jest to naprawdę poważny problem w Gdyni, możemy rozpocząć działania, w których będziemy postulować przede wszystkim do wojewody pomorskiego o to, żeby na przykład objąć miasto jakimiś ograniczeniami.
20: Konsultacje online potrwają do 19 października, wyniki 4 listopada.
1: SK2 News, Wrocław.
19: Kasia Pawlak, po ostatnich atakach na Mazowszu, na Dolnym Śląsku wprowadzone są wzmożone patrole policji przy szkołach i przedszkolach. Szkoły mają też ograniczyć dostęp osób po stronie.

I to nie pracujemy sami. Będziemy pracować z Zalią, z Maciejem Skibą, z Marisą, a teraz z Kamilem Bednarkiem i z Messiahem. Szukamy tego weekendowego szczęścia przy SC2 i najlepszych polskich hiciorach. Kowalski, witajcie!

0: Straciliśmy przyjaciela na boru do sierzenia i Big Cyc Weste 2. A dzisiaj może być Big Jajecznica u was na stole. Albo sadzone, albo na miękko, bo przecież mamy Dzień Jaja 9 października. Na 7268268 zostawiacie głosóweczki.
1: Halo, tu Złoty Paw. Mam informację, nie ma życia bez jaj. Pozdrawiam.
0: No i oczywiście, że nie ma. Ja się z tym zgadzam. Serce również coś o tym wie, bo przez lata przecież jajka miały trochę przerąbane. Straszono nas cholesterolem, ale tymczasem znalazłem taki artykuł, kardiolodzy uspokajają. Kto ma serce jak dzwon, może zajadać się jajami sadzonymi. SK2. Smażonymi również. Tylko pamiętajcie, z umiarem. Tak mówią kardiolodzy, z umiarem, by nas na kardiologii nie posadzono.

0: Manam, bez ciebie umieram w Radiu SK2. Oczywiście bez polskich hitów. Tutaj bez tego nie możemy żyć. Tak jak nasz pan prezydent Karol Nawrocki, który jest z wizytą w Filipinach. No i on nie może też żyć bez boksu. Tutaj czytam w dzisiejszej kolorowej prasie. Prezydent Polski trenował słynnym pięściarzem z Filipin. Na wspólnym treningu zaprosili się panowie do ringu. Są nawet zdjęcia. No i muszę przyznać, że no, pan Karol... No, panu Pacquiao, nie wiem jak to się czyta, ale napakował mu naprawdę nieźle dużo sęków.
1: SK2.
0: I to się nazywa dyplomacja.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
7: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonale.

0: zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
3: Skoda. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: mamy jesień, no to motyle delikatnie gasną, ale nie w Radiu SK2. My lecimy z najlepszymi polskimi hitami, między innymi po godzinie 11 będzie Gołębi Puch, a punktualnie o 11 najważniejsze sprawdzone newsy i dziś temat numer 1, czyli szkoły w SC2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Gdy dobre się kończy,
4: lepsze się zaczyna.
3: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
4: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
3: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
4: Umów się na jazdy testowe
3: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
4: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
7: Sprawdź autoserwis Busy Wrocław. Bezpłatna diagnostyka, uczciwe ceny i naprawa bez ukrytych kosztów. Naprawiamy małe auta i busy. Obsługa flotowa i rabaty dla firm. Ulica Irysowa 31, Wrocław. Sprawdź w internecie. Autoserwis Busy Wrocław.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl łamane na firmy.
14: We Wrocławiu jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Joszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
15: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals.
16: Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
21: Sponsorem programu jest Liberty Motors. www.libertymotors.pl.
22: Płatka nad Legnicką do rozbiórki. Od dzisiaj przez tydzień piesi nie będą mogli chodzić. Będą tam specjalne podpory ustawiane, a kierowców w nocy czekają utrudnienia. Będą zwężenia na Legnickiej, ale to na razie. Rozbiórka zacznie się potem. Dzisiaj chłodniej niż to było wczoraj. Temperatura urośnie dzisiaj tylko do 15 stopni. Deszcz również tak jak wczoraj możliwy jest pod wieczór i w nocy. Weekend też pod znakiem chmur, niższej temperatury, około 14-15 stopni i również przelotnego deszczu.
21: Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
20: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Trwa pilna narada dyrektorów szkół i mazowieckiej kurator oświaty. Spotkanie jest poświęcone bezpieczeństwu po ostatnich atakach w szkołach w Ostrołęce i niedaleko Wyszkowa. Tuż przed spotkaniem nasz reporter Jakub Krzyżak rozmawiał z Patrycją Rosińską, dyrektorką prywatnej szkoły podstawowej nr 114 w Warszawie.
1: Jak dziś wygląda sytuacja w szkole?
2: U nas w placówce bardzo dużo uczymy dzieci tego, jak reagować w danych sytuacjach, jak zachowywać się nie tylko psychologicznie, mentalnie, ale też fizycznie, czyli uczymy dzieci również pewnych postaw, po prostu jak ciało ma się zachować w momencie, kiedy jakiś napastnik do nas dojdzie. Tak, mamy takie stałe zajęcia w planie.
1: Dziś w związku z tymi wydarzeniami planujecie dodatkowo porozmawiać z dziećmi?
2: Planujemy porozmawiać z uczniami razem z psychologiem szkolnym, ale ta rozmowa będzie poświęcona w dużej mierze kwestii komunikatorów, forum społecznościowych i tego, co dzieje się w internecie.
0: Więcej policjantów pojawi się też w pobliżu szkół na Słowacji. W ostatnich dniach doszło tam do wielu niebezpiecznych incydentów, między innymi pod koniec września 13-latek ugodził śmiertelnie nożem nauczycielkę i koleżankę. Tymczasowy areszt dla kierowcy i pasażera po śmiertelnym wypadku na S10 w Zachodniopomorskiem. We wtorek w rejonie Kobylanki mężczyźni jadąc 270 km na godzinę uderzyli w osobówkę. Jej kierowca zmarł na miejscu, kobieta trafiła do szpitala. Wszystko było nagrywane, mówi Julia Szozda z prokuratury w Szczecinie.
23: Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i przychylił się do wniosku o zastosowanie tych środków zapobiegawczych.
0: Mężczyźni nie przyznają się do winy, grozi im do 20 lat więzienia. Ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zoo w Chorzowie, mówi prezes Stowarzyszenia Dąbrowiacy Piotr Gondarczyk.
24: Pomysł zrodził się u mnie w domu. Mam wielki orzech na podwórku i zaczęły spadać orzechy na mój blaszany dach. Wykonałem telefon do zoo, pracownicy zoo odpowiedzieli, że jasne, można zrobić taką zbiórkę dla zwierzaków.
0: Orzechy są przysmakiem papug i małp, z kolei żołędzie jedzą szczególnie żubry, antylopy i żyrafy.
25: K2 News, Wrocław.
22: Kasia Pawlak, 500 mandatów w Dolnośląskiej Akcji Policji Telefon i Pasy skontrolowali prawie 1500 pojazdów. Najwięcej mandatów posypało się za brak pasów, potem za korzystanie z telefonów podczas jazdy i za nieprawidłowe przewożenie dzieci. Policjanci przypominają, że przestrzeganie przepisów powinno być w trosce o nasze bezpieczeństwo i innych. Kultowa kładka nad Legnicką we Wrocławiu do rozbiórki. Przez tydzień będą montowane podpory, nie będzie przejścia dla pieszych. Po wyburzeniu powstanie przejście ze światłami. Kierowcy będą też mieć utrudnienia.
26: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, kochani. Zauważyłem, że 9 października kalendarz mi macha takie nietypowe święto. No, kiedyś człowiek siadał, brał kartkę, długopis, przelewał uczucia na papier.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: A jakie są wasze marzenia? W SC2 Ryszard Rynkowski może właśnie obudził w was marzenie apetytu, które możemy spełnić dla was, najlepszych słuchaczy Eski 2, i to przy wspólnym eskowym stole na samym Stadionie Narodowym. No bo to przecież stół nas, kochani, łączy, prawda? Za mało soli, za dużo pieprzu, różne są tematy przy stole. Schabowy też jest dobry, ale tylko mama robi lepszy, a najlepszy robi też Daria Ładocha, która chciałaby wam właśnie na Stadionie Narodowym taki schabowy, może schabowy, usmażyć, bo to wy zdecydujecie, co będziemy jeść przy naszym polskim obiedzie. SK2.pl trwa cały czas plebiscyt na najlepszy polski obiad, najbardziej polski obiad. Wy głosujecie, tak jak Judyta, Norbert, Dorota, Aneta, Dominik czy dzisiaj Kinga, bo oni już mają powody, żeby ostrzyć sobie zęby. Zdobyli 5 stówek kieszonkowego, mają zapewniony nocleg w hotelu, a wcześniej niezapomnianą imprezę z SK2 przy wspólnym polskim stole. Wy również na SK2.pl wybierzcie swój taki obiadowy numer 1, number 1, i napiszcie, dlaczego mamy zaprosić właśnie ciebie. Bo przy polskim stole SK2, no wiecie, najważniejsze nie jest, kto tam siedzi na honorowym miejscu. Najważniejsze, żeby Micha się śmiała.
1: SK2.

0: Ania Wyszkoni, jeżeli jeszcze macie trochę sił, a jak nie macie, to usiądźcie w wehikule czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A ja wrzucę wam do odtwarzacza album z historią Anatomia. Anatomia Krążek Lombardu, krążek, który ma już ponad 40 lat, został też jako jeden z nielicznych w tamtych czasach wydany w języku angielskim. I znajduje się na nim hit, który brzmi tak...

0: Skrzydła Gołębicy, Gołębicy Małgorzaty Ostrowskiej.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Kawałek, który przez wiele tygodni utrzymywał się w czołówce radiowych listy przebojów, Gołębi Puch Lombard w SC2. Gramy tylko po polsku.

0: magnetyczny, przyciągający, jakże kosmiczny sposób też można rozpoczynać weekend z takim duetem. Kaśka Sochacka, Cortez jak my i nowość w SC2 i sprawdzam, co nowego tutaj w danych GUS-u. I są takie najnowsze dane przed moimi oczami. Chodzi o polskie miasto, w którym żyje się najtaniej. I to są, drodzy Państwo, Suwałki. No bo tutaj ceny robią wałki, ale w dobrą stronę.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Jesteśmy z wami już od 10 lat. Sprawdź urodzinowe promocje na fixcatering.pl.
8: Dobry agent 006, ekologist i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phoenix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phoenix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni Games and Vintage Days. Dla wszystkich fanów retro gamingu. Kultowe gry, komputery i konsole. Zapraszamy!
13: Przenieś się do małej Japonii. Targ japoński New Con już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni. Smaki Azji, wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
14: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyota Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
15: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
15: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
17: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
20: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
21: Skoda. I po reklamie.

0: Edyta Górniak w SC2 i również Kasia, którą witam serdecznie, Grodzka, bo już wróciła do nas. W końcu już tak długo cię nie było.
1: Zwłajasz, zwłajasz.
0: Powiem ci, że promieniejesz, dziewczyno. Ty wróciłaś z kraju kwitnącej wiśni, tam gdzie pociągi są punktualne.
1: Bardzo punktualne.
0: No
1: aż
0: właśnie.
1: Do bólu wręcz, bo trzeba biec, jak wiadomo, że się człowiek spóźni. Zdecydowanie tak.
0: Czyli Tokio.
1: Tokio było, Japonia była, całościowo bardzo polecam. No, fajne doświadczenie bardzo. A co tam trzymasz
0: w rączkach?
1: Bo widzę,
0: że właśnie cukiereczki mi tutaj dałaś. Dziękuję ci bardzo. Który mam sobie wybrać? Bo aż trzy jest. Jeden zielony, drugi taki czarny i taki kolorowy, w kwiatuszki właśnie.
1: Słuchaj, którykolwiek byś nie wybrał, będzie dobry, bo tam nie ma żadnego wasabi ani krewetek chodzących.
0: Ja ten kolorowy biorę. Muszę powiedzieć, że taki gumowaty, ale bardzo dobry.
1: Oishi, jak to mówią Japończycy?
0: Japończycy też bardzo lubią karaoke, więc będziecie z Kasią Grodzką śpiewać po 12 najlepsze polskie hity w SC2. Kowalski, bawcie się dobrze.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Gdy dobre się kończy,
11: lepsze się zaczyna.
10: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
11: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
10: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
11: Umów się na jazdy testowe
10: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
11: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
23: Sponsorem programu jest Liberty Motors. www.libertymotors.pl.
1: Na AOW od węzła przy pole korek.

0: chłodno jesiennie dzisiaj, maksymalnie do 15 stopni we Wrocławiu. Podobnie będzie w innych miejscowościach na Dolnym Śląsku. Pod wieczór możemy spodziewać się dodatkowo jeszcze właśnie chmur z deszczem. Cały weekend też będzie już chłodniejszy, no i deszczowy na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu jest Liberty Motors, oferujący motocykle Ducati przy Alei Jana III Sobieskiego 5 we Wrocławiu.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Minęła 12, a Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Policja skontrolowała 10 tysięcy szkół, zatrzymano już kilkanaście osób, głównie za groźby karalne. Wszystko po ostatnich atakach nożowników na Mazowszu. Pod Wierzchowem zginęła wczoraj woźna, a dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób. Przed szkołami pojawiły się dodatkowe patrole.
4: Już od wczesnych godzin porannych policjanci są pod szkołami. Wszystko po to, żeby było bezpiecznie, żeby przywrócić poczucie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, pedagogom.
3: Mówiła Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Tę akcję chwalą rodzice i dyrektorzy szkół.
5: Pani czuje się troszkę pewniej, widząc radiowóz pod szkołą?
6: Troszkę tak. Zawsze to działa trochę na taką podświadomość, żeby się zachowywać też rozsądniej.
7: Na pewno mundur działa zawsze prewencyjnie.
3: Rozmawiał Rafał Różycki. Dodajmy, że dziś w szkołach na warszawskim Mokotowie i w Śródmieściu zatrzymano uczniów z nożami w plecakach. Krok w stronę Trybunału Stanu dla prezesa NBP. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnosi o postawienie przed nim Adama Glapińskiego. Przyjęto sprawozdanie z listą zarzutów kierowanych pod adresem szefa Banku Centralnego, tłumaczy przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński.
8: Pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe, działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej, utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wprowadzanie ministra finansów w błąd.
3: Prace w tej sprawie trwały od 2024 roku. Pokojowy Nobel dla prawniczki z Republiki Południowej RPA, Nawat Tajem Pillay. Laureatka jako adwokat wielokrotnie broniła przeciwników apartheidu. Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1901 roku. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 208 osób i 79 organizacji.
9: SK2 News, Wrocław.
0: Pawlak, więcej patroli w okolicy szkół we Wrocławiu i na całym Dolnym Śląsku. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę na podejrzane zachowania. Placówki mają przypominać uczniom zasady reagowania w sytuacjach zagrożenia. W widocznym miejscu w szkole powinny znajdować się numery 112, alarmowy, 116, 111 to numer zaufania dla dzieci i młodzieży. Woda w mokronosie górnym niezdatna do picia. W ujęciu odkryto bakterie z grupy coli w stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. Gmina Kąty Wrocławskie wydała pilny komunikat dla części mieszkańców. Szczegóły w internecie.
10: Piątek to idealny czas, by wrócić do rzeczywistości, albo też wręcz przeciwnie, zacząć sobie marzyć i nastrajać na ten nadchodzący weekend. Tutaj Radio SK2, gramy Wam 100% polskich hitów. Mamy południe, a w tej godzinie będzie na przykład nowość od Roxy Węgiel. Będzie też wkrętka Kamila Nosela, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: Szczęście. Nad istotą szczęścia pochyla nam się zespół Bime, tutaj Radio SK 2, za to spontaniczne wybuchy radości to jego absolutna specjalność. Przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy pod 22 się dodzwoniłam do pani Małgorzaty?
2: Tak.
3: Kłaniam się, administracja po tej stronie, rozmaita Edyta. Proszę pani, telefonuję w sprawie pozostawienia mebli kuchennych typu jasny dąb pod wiatą śmietnikową. To pani, tak?
2: No i?
3: Bo teraz, proszę pani, dwie klatki obok nas poinformowali, że tam u nich, proszę pani, teraz się znalazły te meble.
2: Bo dzisiaj nawet mój znajomy mówi tak, ty, słuchaj, bili się normalnie o te twoje płyty, jakieś chłopki pod tym i sobie je pobrali. A gdzie oni je przenieśli, to ja nie mam pojęcia.
3: No i widzę, proszę pani, miasto nas poinformowało z zapytaniem, czy to są pani. Ja aż musiałam, proszę pani, na monitoring patrzeć. I patrzę, proszę pani, są dwie klatki obok, tam w tej wiacie kolejnej i oraz ulica obok też w tej, proszę pani, wiacie śmietnikowej. I oni mówią, my tego nie posprzątamy. A my mówimy, my też nie posprzątamy. Dlatego, proszę pani, zrobiłam to śledztwo.
2: A jak ktoś je gdzieś poroznosił po osiedlu, no to jak miał na to wpływ?
3: My wywozimy panią tam, gdzie, proszę pani, znajdują się te meble jeszcze, proszę pani, niezutylizowane, pani je zbiera i pani komisyjnie musi zrobić spalenie.
2: Znaczy, wie pani co, ja nie mogę, a nie może mi pani podać, gdzie one są, do jakich altan zostały wyniesione?
3: Nie mogę, bo wtedy, proszę pani nie spali.
2: Nie, no, ale wie pani co, jak ja bym wiedziała, że ja będę miała taki problem z tym, to ja bym sobie to
3: porozmawiała. To nie problem, tylko trzeba się zgodzić, żeby się lokatorzy zgodzili, proszę pani, na spalenie, a wtedy pani spali.
2: No dobrze, no ale ja mam to odebrać od was, spalić i komisyjnie i jeszcze mam to pokazać, że spaliłam?
3: No tak.
2: A gdzie mam to komisyjnie spalić?
3: No na przykład zaprasza pani, proszę pani, teraz przedstawicieli administracji oraz dwóch, proszę pani, osiedlowych mieszkańców, którzy będą świadkami. I wtedy pani to spala.
2: Gdzie ja to będę palić?
3: No w bezpiecznym miejscu, może być w piaskownicy albo pod koszem.
2: Nie, no dla mnie to jest jakaś paranoja, co wy do mnie mówicie. No ja chyba nie wiem, czy nie zadzwonię na straż miejską i ja się w ogóle nie spytam, czy ja w ogóle mogę palić na świeżym powietrzu płyty meblowe.
3: Proszę pani, to przełączę panią do prezesa, to on pani wyjaśni. Panie Tomku?
4: Zostałaś wkręcona.
2: A to będziesz to spierdalać za przeproszeniem. Właśnie mówię, że mi ktoś wkręca. Nosel wkręca.

0: To killer w Radiu SK2. Elektryczne gitary. Czy Robert Lewandowski okazał się killerem na boisku baseballowym? No, nie pomyliłam sportów. Lewy zaliczył nietypowy debiut na amerykańskiej ziemi. Pojawił się na stadionie przed meczem tamtejszej ligi baseballa i wykonał ceremonialny pierwszy rzut, czyli tak zwany first pitch. Spisał się bardzo dobrze. Trzeba przyznać, że nie przyniósł nam wstydu. Pięknie to się wydarzyło. Robert to jest tak wszechstronny sportowiec, że jakiejkolwiek piłki byście mu nie dali, to sobie z nią poradzi.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
7: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Od

0: mieszkanie z projektantem. Salon łazienek Bocaro, Awicenny 43. Bocaro. Teraz wszyscy tam kupują.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
6: Skoda.
7: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Hemti za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
11: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
10: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Piękne trio na koniec godziny 12. Jonathan, TZ i Liwka obejmują noce w Radiu SK2. Daleko do tych nocy nie mają, ponieważ noc przychodzi do nas coraz szybciej. Jak widzę, słońce zachodzi około godziny 17.54, 17.57, a to oznacza, że niechybnie zbliża się do nas pora jesienna, ale można to przekuć w coś dobrego. Nocną jazdę autem na przykład. Idealnie ten kawałek do tego właśnie się nadaje. Zbliża się godzina 13, a przed nami newsy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Gdy dobre się kończy,
3: lepsze się zaczyna.
2: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
3: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
2: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
3: Umów się na jazdy testowe
2: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
3: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
6: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na Carrefour.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
19: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
20: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
21: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
24: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
25: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
26: I zrobiła nam super pokój.
27: Mamo, dzięki!
28: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
29: I po reklamie.
30: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
31: Uwaga, kierowcy na Trauguta i Kościuszki jadąc w kierunku dalej Krakowskiej i Krakowska zresztą też przez stłuczkę korkują się te drogi. Między nimi też Półłaskiego stoi, także no swoje odstać trzeba, lepiej omijać tą część miasta. Prognozy pogody niezmiennie mówią, że jesień już naprawdę nadeszła, ta przynajmniej pogodowa, bo kalendarzowa od jakiegoś czasu 15 stopni. Dzisiaj zaledwie mimo tego słońca, które gdzieś tam zza chmur do nas wychodzi, ale dość silny wiatr się utrzymuje, który właśnie temperaturę nam obniża.
30: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Niepokój w szkołach, wielka akcja policji i apel rządu. Nie ulegajmy dezinformacji. Obce służby próbują wykorzystać tragiczne wydarzenia na Mazowszu, ostrzega szef MON-u. Po wczorajszym ataku w podstawówce pod Wyszkowem ruszyła lawina dezinformacji. Jej celem było wzbudzenie paniki, ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
0: Jednym z elementów tej dezinformacji mogą być doniesienia o rzekomym internetowym challenge'u dotyczącym ataków w szkołach. Służby zaznaczają, że, tu cytat, dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych szkół i cała seria zatrzymań. To meldunki od policji, która od rana prowadzi akcje wokół placówek edukacyjnych. A dziś w Tomaszowie Lubelskim policjanci zatrzymani 13-latka. Napisał wiadomość z groźbą przejścia do swej szkoły i zaatakowania uczniów nożem. Teraz zajmie się nim sąd rodzinny. O tym Monika Kowalewicz.
2: Nastolatek został zatrzymany w swoim domu i w obecności rodzica doprowadzony na komendę. Do podobnej sytuacji doszło w Chełmie. Mundurowi zatrzymali o 2 lata starszego chłopaka.
0: A w Lublinie zatrzymano 2 osoby. 18-latek namawiał w mediach społecznościowych do ataku na szkoły z użyciem maczet. Z kolei 16-latka ubrana w kominiarkę groziła w internecie uczniom jednej ze szkół, trzymając w ręku nóż. W weekend tankowanie będzie droższe. Ministerstwo Energii ustaliło ceny maksymalne. Za liter 95 zapłacimy nie więcej niż 6,97, a za diesla 8,06 zł. To odpowiednio o 7,24 grosze więcej niż dziś. Te ceny będą obowiązywać też w poniedziałek.
3: SK2 News, Wrocław.
31: Krzysiek Staszkiewicz, 16-latek zatrzymany przez wrocławskich policjantów, przerobił swoje zdjęcie w sztucznej inteligencji, aby był widoczny na nim z nożem. Następnie wysłał jej koledze z wiadomością sugerującą możliwe niebezpieczne zdarzenie. O dalszym losie 16-latka zadecyduje sąd rodzinny. Kładka Nabycińska przez tydzień wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego. Powodem konieczność wykonania tymczasowego podparcia konstrukcji. Przeprawa nad ulicą Legnicką docelowo ma być wyburzona. Zastąpi ją przejście dla pieszych ze światłami. Zanim to nastąpi, kładka musi nam jeszcze posłużyć. Kierowców czekają utrudnienia, ale tylko w nocy.
4: Tylko spokój nas uratuje. Takie mądre powiedzenie mi się przypomniało. Ze spokojem mogę zapewnić, że gramy wam 100% najlepszych polskich hitów w Radiu SK2, a takie prawdziwe złoto to mam dla was na początek specjalnie od pana Mroza. Ponoć wypolerował dobrze. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 13. 10.

miłe życzenia na fajną podróż od pana Artura Gadowskiego. To szczęśliwego Nowego Jorku w Radiu SK2. Szczęśliwy za to jest, słuchajcie, żółw Jonathan albo Jonathan z Wyspy Świętej Heleny. Liczy sobie 194 lata. Jest uznawany za najstarszego żyjącego zwierzaka na świecie. Naukowcy w ogóle ostatnio stwierdzili, że go przebadają i odkryli z tych badań, że Jonathan ma specjalne DNA, które jest odporne na wszelkie stany zapalne czy też nowotwory. W ogóle jego komórki też starzeją się wolniej od tych ludzkich. Naukowcy teraz starają się dostrzec, jak te wyniki badań by tutaj przełożyć na nasz ludzki świat i też na naszą długość życia. Ja mogę stwierdzić, że Jonathan przez prawie 200 lat nie policzył ani jednej kalorii w swoim życiu, nie martwił się o codzienne picie wody z cytryną po przebudzeniu, o scrollowaniu smartfona to też nie wspomnę. Może to jest ten klucz do długowieczności.

W tym wehikule czasu skoczymy sobie do roku 1968. Przed nami utwór, do którego powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich teledysków tamtych lat, a to dlatego, że w rolę modelki płynącej motorówką wcieliła się młodziutka Ewa Szykulska. Za reżyserię tego teledysku odpowiadał Janusz Kondratiuk. Ich spotkanie na planie doprowadziło ich do ślubnego kobierca. Było wielkie uczucie. Nic dziwnego, bo piosenka Skaldów jest oczywiście o miłości. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał już teraz w Radiu SK2.

0: Kto wychowany w Polsce, ten wie, że najlepsze, co może nam się trafić na niedzielny obiad, to pomidorowa i pierogi. Za nami nowość w Radio SK2, czyli BRO i Wychowany w Polsce. Choć oczywiście wy możecie wybrać swój najbardziej polski obiad. Dziś o poranku Kinga wybrała na przykład gołąbki, koniecznie z ziemniakami obok na talerzu. I ten wybór tak podpasował Wajdzie Jarząbkowi i Darii Ładosze, że z Kingą zobaczymy się 7 listopada na Stadionie Narodowym, na najbardziej polskim, ze wszystkich polskich obiadów. O tym, co pojawi się na stole w loży VIP, decydujecie wy, zostawiając głosy na stronie najbardziejpolskiobiad.sk.pl.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: Tata chce schudnąć.
7: Mama chce mieć więcej energii.
8: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
6: Zróbcie to razem.
7: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
6: Umów się na diet-med.pro.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Teraz w Lidlu jest akcja!
12: Szkoły pełne talentów!
11: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
16: Mamo, ten bohater jest dziwny.
17: Nie lubisz go?
16: Lubię i to jest najdziwniejsze.
18: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
19: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
20: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
21: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
20: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Sprawdź autoserwis Busy Wrocław. Bezpłatna diagnostyka, uczciwe ceny i naprawa bez ukrytych kosztów. Naprawiamy małe auta i busy. Obsługa flotowa i rabaty dla firm. Ulica Irysowa 31, Wrocław. Sprawdź w internecie. Autoserwis Busy Wrocław.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
25: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
26: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
27: I zrobiła nam super pokój.
28: Mamo, dzięki!
29: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
30: I po reklamie.

0: Wniosek z tej piosenki Manamu jest taki, żeby przytulać się jak najczęściej. Zdecydowanie hormony szczęścia lubią to, wydzielają się i naprawdę takie przytulenie może poprawić humor. Zespół Manam, po to jesteś na świecie. Gramy wam na antenie Radia SK2, bo gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Zbliża się godzina 14, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to Twoja dieta z dostawą pod drzwi. Jesteśmy z Wami już od 10 lat. Sprawdź urodzinowe promocje na fixcatering.pl.
9: Już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni Games and Vintage Days. Dla wszystkich fanów retro gamingu. Kultowe gry, komputery i konsole. Zapraszamy!
10: Przenieś się do małej Japonii. Targ japoński New Con już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni. Smaki Azji, wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
11: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
12: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: We Wrocławiu, jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Wioszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
17: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
18: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
17: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
19: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
23: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
0: Ewidentnie większy już ruch na ulicach Wrocławia, stoi m.in. halera w kierunku Powstańców Śląskich, także tutaj cierpliwości, uważajcie też cały czas na AOW za węzłem Wrocław-Psiepole, oczywiście zwężenie przez awarię dylatacji w kierunku Kudowy, zwężenie też na S5 między Krynicznym a Wrocławiem. 15 stopni dzisiaj i cały weekend z takimi temperaturami maksymalnymi nas czeka we Wrocławiu, może trochę popadać dzisiaj w nocy i jutro nad ranem, ale poza tym bez większych opadów.
1: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. 49 zamkniętych szkół na Mazowszu, 3,5 tysiąca policjantów zaangażowano dziś do patrolowania placówek. To reakcja na tragiczne wydarzenia w województwie. Wczoraj 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną w podstawówce podwyżkowym, a dzień wcześniej w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował 9 osób. W związku z tą sytuacją w weekend służby będą także w pobliżu uczelni wyższych, zapowiada wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
24: O zespole zarządzania kryzysowego ze względu na wzmożone też telefony i prośby ze strony uczelni wyższych na Mazowszu w ten weekend, w związku z tym, że będą mieli dodatkowe zajęcia czy zajęcia na uczelniach wyższych, które działają w trybie niestacjonarnym, też będą podjęte działania zabezpieczające przez policję.
23: Policja podała, że dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Dwóch zgłosiło się samych. Zarzuty usłyszał 17-latek, który jest prawdopodobnie autorem filmu wygenerowanego przez AI, grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. A właśnie teraz powinno rozpocząć się posiedzenie sądu, na którym zapadnie decyzja w sprawie 15-latka, który zabił woźną w szkole w Leszczydole w Nowinach. Sprawą zajmuje się Wydział Rodzinny i do Spraw Nieletnich Sądu w Wyszkowie. Temat od początku śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie decyzje mogą zapaść?
25: Ta, którą sąd na pewno dziś podejmie, to ewentualne umieszczenie 15-latka na czas postępowania w schronisku dla nieletnich.
26: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
25: Mówi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik, ale taką decyzję sąd będzie mógł podjąć dopiero na wyraźny wniosek prokuratury i raczej nie stanie się to na tym samym posiedzeniu.
27: Wiemy, że ojciec nie mieszka z nimi, ale ten ojciec znęcał się fizycznie nad fizycznie i psychicznie nad matką oraz nad tym właśnie chłopakiem Wiktorem.
25: Mówiły mi sąsiadki chłopaka. Śledczy muszą zbadać dojrzałość emocjonalną nastolatka, a to oznacza obserwację psychiatryczną, którą muszą zaopiniować biegli.
23: A około 16 sąd ma zdecydować w sprawie aresztu dla innego młodego sprawcy z Mazowsza, 19-latka, który zaatakował w Ostrołęce.
28: SK2 News, Wrocław.
0: Krzysiek Staszkiewicz. Woda w Mokronosie Górnym niezdatna do picia. W ujęciu wykryto bakterie z grupy coli w stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. Gmina Kąty Wrocławskie wydała pilny komunikat do części mieszkańców. Zakaz spożywania kranówki dotyczy wybranych miejscowości, a szczegóły znajdziecie na stronie gminy. Utrudnienia od jutra na skrzyżowaniu Tarnogajskiej z Armii Krajowej. Do poniedziałku pracować tam będą wodociągowcy. Zajmą prawy pas Armii Krajowej w kierunku Wielkiej Wyspy i skręt w prawo z Tarnogajskiej w Armii Krajowej będzie zwężony. Prace rozpoczną się jutro o 7 rano, a potrwają do poniedziałkowego przedpołudnia.
29: W kalendarzu obchodzimy Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej, więc ja proponuję weekend spędzić tak, żeby w poniedziałek w pracy pochwalić się, jaki to był kosmos. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry, gramy Wam 100% najlepszych polskich hitów.

0: pan Krzysztof Romantyk, bo jesteś ty i Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. Za to miłością do ciepła pałają niektóre gatunki ptaków, jak wiemy, dlatego też rozpoczęły się odloty w cieplejsze rejony globu, a tu do kraju wracają ptaki, którym zimno zupełnie nie przeszkadza. Uwaga, będę teraz łamała język sobie. Jemiołuszki, jery czy czeczotki. Co ciekawe, te gatunki traktują Polskę jako takie Malediwy czy Maderę, takim tutaj ciepło. Co ciekawe, też sójka znowu nigdzie się nie wybiera i to zgodnie z tym słynnym przysłowiem, że ktoś wybiera się jak sójka za morze, czyli że ostatecznie nigdzie nie leci. Ale ja wiem dlaczego. Sójki to są po prostu perfekcjonistki. Dla nich wiosenne porządki to za mało. Jesienne sprzątanie też trzeba odhaczyć.
1: SK.

0: Oddychanie, ważna sprawa. Zespół Perfect w Radiu SK2. No właśnie, chyba bardzo dobrze oddychał na boisku Hubert Hurkacz, bo czytam właśnie, że awansował do trzeciej rundy ATP Tour w Szanghaju. Pokonał, no nie byle kogo, słuchajcie, bo samego Nowaka Dziokowicza. Za to kawałek chłopaki od duetu Kuba i Kuba już nie mają nikogo do pokonania, bo obecnie znajdują się na szczycie gorącej polskiej dwudziestki. Czy utrzymają się do startu dzisiejszego notowania? Poczekamy do 18:00, wtedy sobie zobaczymy, usiądziemy, przeanalizujemy. Wtedy świeże wydanie gorącej polskiej dwudziestki. Zapraszam Was już teraz w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na Twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

0: świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: I po reklamie.
5: 100% polskich hitów.
6: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Mogę tak powiedzieć, że to jest piosenka o niewiedzy. Wiksen, nie rozumieją. Gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 15. Są takie rzeczy, których się nie rozumie. Niektórzy nie potrafią pojąć, po co nadal istnieje zmiana czasu. Z 24 na 25 października będziemy przestawiali czas. Zyskamy jedną godzinę snu, więc właśnie po to, uważam, ta zmiana czasu. To chyba do zrozumienia jak najbardziej jest.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Tato, co znaczy negocjować?
7: Szukać porozumienia.
6: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
8: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.

0: zrealizujesz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
5: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Psst, cześć, to influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
18: Coraz ciaśniej z każdą chwilą na ulicach Wrocławia. Stoi most milenijny, Klecińska do Fatu. Uważajcie na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich, Aleja Wiśniowa i Halera. Tu oczywiście ciasno przez remonty, ciasno też w centrum przez wzmożony ruch. Plac Jana Pawła II, plac Społeczny, no generalnie sporo utrudnień jest. Nie będzie za ciepło w weekend ani po weekendzie. Około 15 stopni zobaczymy, tak mniej więcej, plus minus maksymalnie we Wrocławiu. Z jednym wyjątkiem. W czwartek może zbliżymy się do 20.
17: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Nie ma żadnych informacji, które wskazywałyby, że ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu były ze sobą powiązane. To informacja od ministra Marcina Kierwińskiego. Szef MSWiA odniósł się do pojawiających się plotek w internecie o wyzwaniu i zwracał uwagę na falę dezinformacji, jaka pojawiła się w sieci.
20: Nie ma dziś żadnego twardego wskazania na to, że trzy tragiczne sytuacje, czyli Wyszków, Ostrołęka i Niedoszła w sierpcu, były ze sobą powiązane.
19: Do południa policja skontrolowała 15 tysięcy szkół w całym kraju, dodaje komendant główny policji Marek Boroń.
21: Jest nas dzisiaj 24 tysiące w tych placówkach oświatowych. Jesteśmy przed szkołami, ale również w szkołach. Zwracamy szczególną uwagę na osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wykazywać na potencjalne zagrożenie.
19: W całym kraju zamkniętych zostało dziś 59 szkół, głównie na Mazowszu. Służby są w podwyższonej gotowości po ostatnich atakach w szkole w Ostrołęce i Podwyżkowem. Policja zatrzymała też kilkanaście osób, które w internecie sugerowały lub zapowiadały kolejne ataki. Jedna osoba zginęła w zderzeniu osobówki i tira na autostradzie A2 pod Warszawą. Autostrada była zablokowana w obu kierunkach. Teraz można już jechać z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. W kierunku stolicy policja wciąż jednak kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Bunt w Zakopanem. Mieszkańcy dzielnicy Małe Żywańskie domagają się z wykreślenia z planów zagospodarowania przestrzennego korytarza pod przyszłą drogę przez ich okolice. Sprawą zajmie się teraz Rada Miasta, która ostatecznie zadecyduje o losie planowanej inwestycji.
15: K2 News, Wrocław.
18: Krzysiek Staszkiewicz, zespół szkół w Miliczu całkowicie zawiesił dzisiaj zajęcia ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo w placówce.
0: Niepokojące maile spowodowały, że szkoła została zamknięta.
18: Mówi dolnośląska kurator oświaty Ewa Skrzywanek. Z uwagi na ostatnie ataki nożowników w dolnośląskich szkołach wzmożono dziś patrole policji oraz straży miejskiej. W naszym województwie policja odnotowała jeszcze dwa niebezpieczne incydenty. 16-latek z Wrocławia wygenerował swoje zdjęcie z nożem i groził koleżance oraz 16-latkę z Legnicy, która publikowała niepokojące treści w internecie.
1: Ciebie jeszcze o to nie pytałam, czy jesteś jesieniarzem?
19: Oj, ja wiem, tak troszeczkę.
1: No to co najbardziej lubisz takiego do jedzenia związanego z jesienią?
19: Chyba cynamonki? To jest jesieniowe?
1: No, jesieniowe. I w ogóle bardzo modne teraz, więc dobry wybór, bardzo dobry. Antonina Wandesel, jesiennie witam was w piątek po godzinie 15. No i cynamonkę zjadłoby się, nie powiem, taka pora.

Ale to jest dobry numer o każdej porze dnia. Magma i Aisha. I jesień bez dni, no nie ma szans. Ale niektórzy zdecydowanie przesadzają z tym jesiennym klimatem. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii wyhodowano dynię, która waży ponad tonę i pobiła rekord Guinnessa. I to już nie jest warzywo do zupy, tylko poważny kandydat na lokatora. No bo wyobrażacie sobie robić z niej lampion na przykład na Halloween? Trzeba by chyba zamówić ekipę budowlaną. A nie wycinać oczy i uśmiech. Ja nie wiem, jak to jest do ogarnięcia. Ona jest ogromna. Wpiszcie sobie i koniecznie ją zobaczcie, bo naprawdę robi wielkie wow. A u nas wspomnienie wakacji, Bryska i jej lato. To SC2.

0: A już teraz skrót najświeższych informacji z dnia. Posłuchajcie.
1: Jest 15.30, Michał Przybyła, zapraszam. Ukraińska delegacja przyleciała do Miami na rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych o propozycji pokojowej. W negocjacjach, które mają potrwać 2 dni, uczestniczyć mają także przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO. Tematem rozmów będzie zakończenie wojny oraz wsparcie obrony powietrznej Ukrainy. Hubert Hurkacz awansował do 3. rundy ATP Tour w Szanghaju, pewnie pokonując Nowaka Dziokowicza 2-0. W 1/16 finału zmierzy się z reprezentantem Chin Ai Zhou lub Włochem Lorenzo Musettim. Ten mecz właśnie trwa. Tymczasem Iga Świątek odpadła z turnieju WTA w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elis Mertens. W Łącku, w powiecie nowosądeckim, działa jabłkomat. Mieszkańcom miejscowości pomysł się podoba.
2: Fajne rozwiązanie moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
3: Jabłka są dobre, no widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
4: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie taki jak jabłkomat, tylko z bananami. Wpadliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas.
1: Dodaje Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu.

0: Dzisiaj Światowy Dzień Jaja, więc wszystkim jajcarzom życzę, żeby mieli jaja do spełniania marzeń, nie byli zbyt jajogłowi i zawsze potrafili wyjść z jajem. A tak zupełnie serio, no to jajko to jest jeden z takich niewielu produktów, który można zrobić właściwie na wiele sposobów. Może być sadzone, może być na twardo, może być na miękko, no superfood. No a i tak wszyscy mają na jego temat coś do powiedzenia. No jajko, wiadomo, pyszne. No najlepsze z majonezem na imieninach u cioci. Ale pamiętajcie, nieważne czy macie dzisiaj jaja na bekonie czy jajecznicę, najważniejsze, żeby nie robić sobie jaj z piątku, no bo to już jest poważna sprawa. W końcu weekend sam nam się nie zacznie.
1: SK2. Autopromocja. Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Który da?

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
10: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyota Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
20: Skoda.
21: I po reklamie.

0: Bajm ta sama chwila, a na zegarach za moment godzina 16, więc większość osób oficjalnie rozpoczyna weekend. Po godzinie 16, żeby ten weekend Wam się rozpoczynał jeszcze lepiej, muzycznie na start Sylwia Grzeszczak, Mysłowic i Baranowski. Później jeszcze będzie dużo dobrego, ale koniecznie zostańcie z nami i przekonajcie się sami.
1: Reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
8: Pokaż.
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga.
8: No to będzie Giga Challenge.
9: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
11: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
10: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
11: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
10: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
12: Gdy dobre się kończy,
10: lepsze się zaczyna.
12: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
10: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
12: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
10: Umów się na jazdy testowe
12: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
10: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
13: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj

0: projektantem. Salon łazienek Bocaro, Awicenny 43. Bocaro. Teraz wszyscy tam kupują. Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
13: Piątkowe popołudnie, jak zawsze, ciasno na ulicach Wrocławia. Stoi śródmiejska obwodnica, w wielu miejscach stoi też całe centrum, plac Jana Pawła II, plac Społeczny, tutaj Wrublewskiego postoimy, ale też okolice Drobnej Ragrodzkiej przez remonty. Prognozy pogody niezmiennie mówią o tym, że chłodno się już zrobi i zrobiło. 15 dzisiaj, jutro czy w niedzielę zobaczymy maksymalnie, ale gdzieś tam zza chmur słońce będzie się przebijać, w nocy coś może popadać bez opadów w ciągu dnia, póki co przynajmniej.
12: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Nie ma potwierdzenia, że ostatnie ataki w szkołach były ze sobą powiązane. To informacja od ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rząd i służby podsumowują działania w placówkach po aktach przemocy na Mazowszu. Skontrolowano ponad 15 tysięcy placówek w całym kraju. Zatrzymano 19 osób. W siedzibie MSWiA był nasz reporter Michał Skolimowski, czyli nie mamy do czynienia z internetowym wyzwaniem.
15: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na dziś nie ma na to twardych dowodów, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
16: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
15: Mundurowi monitorują sieci, kontrolują szkoły. Jak mówił komendant główny policji generał Marek Boroń, do tej pory zatrzymano 19 osób.
17: Które posiadały przedmioty niebezpieczne i zostały zatrzymane w szkołach, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb i tego krwawego piątku.
15: W akcję zabezpieczania szkół zaangażowano 24 tysiące policjantów.
14: Michale, dziękujemy. Sąd decyduje o areszcie dla 19-latka z Ostrołęki, który zaatakował uczniów i nauczycielki w tamtejszej zawodówce. Jakub Z. wczoraj usłyszał zarzuty, a właśnie teraz w sądzie rejonowym w Ostrołęce powinno się rozpoczynać posiedzenie aresztowe. O szczegółach nasza reporterka Marta Szabłowska.
18: Śledczy chcą, aby 19-latek trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. W sumie grozi mu nawet dożywocie. Wczoraj usłyszał 9 zarzutów. Większość dotyczy usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, ale jak mówiła Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
19: Te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
18: Przypomnijmy, w środę 19-letni uczeń zawodówki ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem przechodniów. W sumie 9 osób.
14: Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty. Łukasz Gibała nie weźmie udziału w debacie przed drugą turą wyborów. Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, zaproponowała kandydatowi ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców spontaniczną debatę. Miała odbyć się dzisiaj o 17 na Rynku Głównym w Krakowie.
20: Co to za debata, skoro na kilkanaście godzin przed jej ewentualnym odbyciem pani Piątkowska informuje o tym fakcie, nie chce ustalić wspólnie jakiejś formuły, nie wiadomo kto to będzie organizował, więc to bardziej przypomina jakiś cyrk.
14: Mimo tych słów Monika Piątkowska podtrzymuje swoje zaproszenie. Cisza wyborcza rozpocznie się o północy, a już w niedzielę mieszkańcy Krakowa pójdą do urn i wybiorą nowego prezydenta miasta.
10: SK2 News, Wrocław.
13: Krzysiek Daszkiewicz. Sportowa sobota we Wrocławiu. Jutro koszykarki Ślęzy Wrocław zmierzą się z AZS-em OMCS-em Lublin. To będzie drugie spotkanie tych zespołów w tym sezonie. Pierwsze, przypomnijmy, w ramach Superpucharu wrocławianki przegrały. Jak będzie tym razem? Start jutro o 16 w KGHM Ślęza Arenie. Jutro także wielkie piłkarskie emocje we Wrocławiu. Śląsk podejmie na Tarczyńskiej Arena Lecha Poznań. Hitowe spotkanie 10 kolejki Ekstraklasy rozpocznie się o 17.30. To będzie pierwsze spotkanie WKS-u po przerwie reprezentacyjnej.
8: Chwilkę po godzinie 16 w piątek to jest taki moment, kiedy wszyscy oficjalnie mogą powiedzieć, że odpalamy weekend. Więc mówię Wam dzień dobry w piątek 9 października, no i zacznijcie ten weekend razem z nami i z najlepszymi polskimi hitami. A dodatkowo po godzinie 16 Jarząbek prawdę Wam powie, więc koniecznie bądźcie z nami i posłuchajcie, co on dzisiaj ma do powiedzenia.
10: 100% polskich hitów. SK2.
21: SK2 Wrocław.

0: prawdę ci powie.
1: Słuchajcie, nikt nie chce o tym myśleć, ale rzeczywistość bywa nieprzewidywalna. Do tej pory każdy myślał, że szkoła to jedno z najbezpieczniejszych miejsc dla dzieci. No właśnie, do czasu. Ostatnie tragiczne wydarzenia pokazują, że już tak nie jest, dlatego warto mieć w głowie gotowy plan na sytuacje ekstremalnie awaryjne. Eksperci sprowadzają ten plan do trzech prostych kroków, które mogą uratować życie. Krok pierwszy i absolutnie najważniejszy – ucieczka. Jeśli tylko masz taką możliwość, to wiej, zwiększaj dystans, uciekaj z miejsca zagrożenia, bo to daje ci maksymalne bezpieczeństwo. Jeśli droga ucieczki jest odcięta, przechodzisz do kroku drugiego. Ukryj się, znajdź bezpieczne miejsce, zabarykaduj się w pokoju, albo jeżeli chodzi o szkołę, to w klasie i natychmiast daj znać służbom. Kluczem jest unikanie konfrontacji za wszelką cenę z napastnikiem. A co jeśli zostaniesz przyparty do muru? No wtedy zostaje krok trzeci, czyli walka. Ale uwaga, to jest opcja absolutnie ostateczna, tylko gdy nie ma już żadnego innego wyjścia. I tutaj ważna wskazówka od ekspertów od bezpieczeństwa. Łap za wszystko, co masz pod ręką i co da ci przewagę. Krzesło, ciężki wieszak, plecak, każde z tych narzędzi może pomóc ci się obronić. No i zapamiętaj tę triadę. Uciekaj, schowaj się, walcz.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: A już teraz u nas w SC2 Michał Przybyła i skrót najważniejszych informacji dnia.
1: Dla wielu osób skończyło się poczucie, że szkoły są bezpiecznym miejscem. Zaczynamy być bezradni wobec tego, co dzieje się z naszymi dziećmi, mówi pedagogka i psychoterapeutka Barbara Prusinowska-Opalska.
2: Wpływ internetu powoduje, że nie nadążamy za tym światem i co tak naprawdę nasze dzieci mają w głowach i tak naprawdę kogo naśladują. Kiedyś było tak, że naśladowaliśmy piosenkarzy, piłkarzy, a teraz im bardziej ktoś jest ordynarny, agresywny, wręcz chamski, staje się idolem.
1: W środę w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób, w czwartek w miejscowości Leszczy Dół Nowiny 15-latek zabił woźną, ranił nauczycielkę i dyrektora szkoły. Duże utrudnienia na kolei. Po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym w Gawronkach pod Łęczycą odwołano kursy pomiędzy Kutnem a Skierniewicami. Pasażerowie muszą korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Pociągiem podróżowały 33 osoby, jedna z nich trafiła do szpitala. Poszkodowany został też kierowca ciężarówki.

0: Budka suflera, piąty bieg. Mam nadzieję, że wszyscy już zapięli piąty bieg i wjeżdżają w weekend. A ja teraz powiem wam o jesiennych trendach. Takich może nie jedzeniowych, bardziej pitnych. Teraz wszystkie jesieniary, uwaga, jest nowy sposób na rozgrzanie się w chłodne dni. No i tym razem nie chodzi o kolejny sweter, ani o kocyk. TikToka podbija karmelizowana herbata. I nie, nie trzeba być baristą ani mieć kuchni jak z programu kulinarnego. Tutaj wystarczy cukier, który najpierw zamieniamy w karmel, czyli go na patelni tak długo smażymy, aż zmieni się w taki piękny karmel o złocistym kolorze. No i później dodajemy do tego herbatę, dodajemy mleko i ulubione przyprawy. I podobno robi się z tego prawdziwy jesienny hit. Zdjęcia, filmiki na TikToku nie kłamią. Polecam w weekend spróbować, jeżeli lubicie jesieniarskie smaki. No i dodatkowo trendy.
1: SK2. Reklama.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
7: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Jesteśmy z wami już od 10 lat. Sprawdź urodzinowe promocje na fixcatering.pl.
8: Pitlane. Elektryczne go-karty.
9: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
8: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
9: Sprawdź nas www.gokartywroclaw.pl.
10: Już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni Games and Vintage Days. Dla wszystkich fanów retro gamingu. Kultowe gry, komputery i konsole. Zapraszamy!
11: Przenieś się do małej Japonii. Targ japoński Nyukon już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni. Smaki Azji, wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
12: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia.

0: www.wrocław.pl. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
2: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
3: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
2: I po reklamie.

0: Za chwilkę 17:00, to był Dawid Podsiadło i jego tazosy. Mam nadzieję, że o 17:00 wszyscy już oficjalnie rozpoczęli weekend. No i pomimo tego, że pogoda ma nas nie rozpieszczać, to ja gwarantuję Wam, że SK2 muzycznie będzie Was bardzo rozpieszczać. I tak na start po 17:00 Natalia Nykiel, Muniek i Sasza Strunin. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
3: Tata chce schudnąć.
4: Mama chce mieć więcej energii.
5: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
3: Zróbcie to razem.
4: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
3: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: We Wrocławiu jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Wioszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
25: Piątek o tej porze bez utrudnień na wrocławskich drogach byłby dziwnym albo czymś naprawdę niespotykanym. Sporo utrudnień cały czas jest, więc cierpliwości kierowcy życzę. Między innymi śródmiejska obwodnica, most milenijny Klecińska do Fatu nie najgorzej, ale już dalej Halera i Aleja Wiśniowa do Powstańców stoi. Mokronoska, Karkonoska, wiele utrudnień jest. Weekend będzie chłodno do 15, może 16 stopni. Zobaczymy maksymalnie jutro, w niedzielę 14, ale bez opadów, przynajmniej w ciągu dnia, w noc możliwe.
24: Na program zaprasza sponsor. Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Minęła 17, Michał Przybyła, a to są newsy Eski 2. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 15-latka, który zaatakował w szkole podwyżkowym. Chłopak najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Wczoraj w podstawówce w Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: 15-latek przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, ale one pozostają niejawne, bo posiedzenie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Sąd zdecydował, że chłopak trafi do schroniska dla nieletnich na 3 miesiące. Wiktor S. zostanie też zbadany przez biegłych psychiatrów.
2: Wypowiedzą się na ten temat, jaki jest stopień rozwoju małoletniego, czy może on odpowiadać jako dorosły, czy też będzie odpowiadał jako nieletni.
1: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski. 15-latek co najmniej do 8 stycznia będzie przebywał w schronisku dla nieletnich. Decyzja w sprawie jego odpowiedzialności może zapaść jednak wcześniej.
0: A do sprawy będziemy wracać. Na ostatnie ataki w szkołach błyskawicznie zareagowały zarówno służby, jak i dyrekcje szkół. Dziś przed placówkami policyjne patrole, a w szkołach podwyższone procedury bezpieczeństwa, bo bezpieczne wejście do szkoły to kluczowy element ochrony uczniów i pracowników placówki. Jak to wygląda w praktyce? Sprawdziliśmy w jednej ze szkół w Bełchatowie.
4: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Teraz to robimy. Wchodzimy do holu, który stanowi strefę rodzica. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy kilka lat temu blokadę dostępu elektronicznego. Tak więc wejść do naszej szkoły z ulicy nie da się.
0: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektorką szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Wielki sukces Huberta Hurkacza w Szanghaju. Polak pokonał Serba Nowaka Djokovicia po raz pierwszy w swojej karierze.
5: Jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
0: Mówił Hubert Hurkacz po meczu. Polak wygrał bez straty seta. W trzeciej rundzie turnieju zagra z reprezentantem Chin i Zhou.
22: SK2 News, Wrocław.
25: Krzysiek Staszkiewicz. 6 uczniów zatrzymanych w związku z sytuacją w kraju. Funkcjonariusze dolnośląskiej policji prowadzili wzmożone działania prewencyjne w szkołach. Reagowali też na niepokojące wpisy w sieci. To właśnie one przyczyniły się do zatrzymania 6 nastolatków w naszym województwie. Więcej przeczytacie na stronie dolnośląskiej policji. Uwaga, sporo utrudnień w weekend i w przyszłym tygodniu we Wrocławiu. Ekipa filmowa będzie prowadziła zdjęcia z wykorzystaniem miejskich plenerów. Potrwają one do 17 października, a więcej szczegółów znajdziecie na stronie Wrocławskiego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
26: Nie tak szybko hola hola, drogi kolego. Ja wiem, że masz wolny weekend, więc zdrać nam tutaj, jakie masz plany, bo może ktoś skorzysta.
0: Ojej, ja idę na wrestling. Na Mińskiej znalazłem takie wydarzenie.
26: A co to jest, bo ja nie wiem.
0: To są takie udawane zapasy.
26: A i ty będziesz walczył?
0: Nie, skąd? Ja jestem pacyfistą. Idę tylko popatrzeć.
26: No dobra, no to słuchajcie, to jest ciekawy pomysł na weekend, więc tutaj jak widzicie, jak nie mieliście pomysłu, to być może skorzystacie. Antonina Wendesel, witam was piątkowo.

Hej, Edyta Bartosiewicz, moja i twoja nadzieja. I to nie jest lekki numer, więc my przejdziemy szybciutko do lekkich tematów, jak na piątek przystało i na rozpoczęcie weekendu, więc plotki z naszego show biznesowego polskiego podwóreczka. Colin wchodzi w trzydziestkę i robi to tak, że pół siemiatycz stanęło na baczność, no i ja też nie mogę wam o tym nie powiedzieć, no bo słuchajcie, różowa trasa, specjalnie pomalowany chodnik, gdzie z Colin jechał na kolor różowy, tłumy fanek, darmowe pączki, kiełbasa z jego własnej marki, no a do tego toast z burmistrzem. No i to nie były zwykłe urodziny, tylko takie prawdziwe latino wesele, tylko bez wesela, żeby wam to zobrazować. No i powiem tak, niektórzy na trzydziestkę robią rachunek sumienia, a z Colin zrobił rachunek. No i tak myślę, że chyba wszystko mu się tam zgadza.

Łukasz Zagrobelny, życie na czekanie. Kolejne plotki, tym razem zza oceanu. Anna Lewandowska w Stanach, a na talerzu swojskie pierogi. Ania pokazała w mediach społecznościowych, jak zajada się polskim klasykiem, no i od razu zrobiło się ciekawie, no bo przecież my, Anię, kojarzymy ze zdrowym jedzeniem, zdrowymi przepisami, no i z unikaniem laktozy, przypomnę. A tu proszę, pierogi wjechały na pełnej. I wiecie co? Ja uważam, że to jest właśnie piękne w jedzeniu. Można mieć całą szafkę zdrowych zamienników, ale czasem wystarczy talerz pierogów, żeby człowiek poczuł się jak w domu. No bo człowiek może wyjechać na drugi koniec świata, ale od pierogów nigdy nie ucieknie. SK2. SK2. Zwłaszcza, że wczoraj było ich święto, więc Ania wie, jak świętować. Już teraz Krzysztof Krawczyk, byle było tak.

0: będę słuchać już.
1: Ewelina Lisowska i Prosta Sprawa. I Prosta Sprawa teraz będzie jesienna, związana z jabłkami. No bo jesień to wiadomo, sezon na jabłka w pełni. Ale czy wiecie, że wcale nie są taką witaminową bombą jabłuszka, jak mogłoby się wydawać? No jest takie powiedzenie, że jedno jabłko dziennie powoduje, że jakby doktorzy będą daleko od nas. To takim wolnym, luźnym tłumaczeniu. Ale jeżeli liczycie na ogromną dawkę witaminy C, no to jabłko raczej nie zrobi na was wielkiego wrażenia. No i co teraz? Czy przestać jeść te jabłka? Absolutnie, bo jabłka są nie tylko smaczne, ale mają sporo błonnika, mają mało kalorii i to jest bardzo ważne i świetnie sprawdzają się jako przekąska. No, a jeżeli jecie je tylko w szarlotce, tak jak ja, no to jeszcze przyjemnie, nie?
0: SK2.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
9: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
10: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć!

0: łazienek Bokaro, Awicenny 43. Bokaro. Teraz wszyscy tam kupują.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sprawdź autoserwis Busy Wrocław. Bezpłatna diagnostyka, uczciwe ceny i naprawa bez ukrytych kosztów. Naprawiamy małe auta i busy. Obsługa flotowa i rabaty dla firm. Ulica Irysowa 31, Wrocław. Sprawdź w internecie. Autoserwis Busy Wrocław.
3: I po reklamie.

0: Romantycznie się zrobiło. Manam, kocham cię, kochanie moje. Na kilka chwil przed godziną 18. Po 18 zostawiam was z Łukaszem Zduńczykiem i najnowszym notowaniem gorącej polskiej dwudziestki. Koniecznie zostańcie i przekonajcie się sami, co było waszym numerem jeden w minionym tygodniu. Ja się powoli żegnam, uciekam. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się, pięknego weekendu, pa.
1: Reklama.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Jesteśmy z wami już od 10 lat. Sprawdź urodzinowe promocje na fixcatering.pl.
6: Już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni Games and Vintage Days. Dla wszystkich fanów retro gamingu. Kultowe gry, komputery i konsole. Zapraszamy.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
12: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
15: I po reklamie.
16: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Dyżury psychologów i większa kontrola w szkołach. Po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu wojewoda i kurator oświaty zapowiadają wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa. Szkoły mają kontrolować wejścia do budynków oraz zapewnić dostęp do psychologa.
17: Tak, żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika, który zgłosi potrzebę rozmowy, były otwarte.
16: Mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. W najbliższych dniach policja będzie patrolować też tereny uczelni wyższych. Nowy mural powstał na dawnej fabryce czekolady. Na budynku przy ulicy Świętego Wawrzyńca w Warszawie znalazła się praca interpretująca wnętrze dawnej pracowni. Od jednej strony można zobaczyć halę produkcyjną, a od drugiej kawiarnię.
18: Moim takim pierwszym skojarzeniem z tym, co by tutaj miało być, jest taka próba wprowadzenia ludzi w zagadkowy świat historii.
16: Mówi autor muralu Max Skorwider.
3: Gorąca Polska 20.
1: Polska 20.
3: Radia SK 2.
15: Aż ciężko w to uwierzyć, słuchajcie, ale to chyba tak, to chyba jest ten moment, udało nam się, przetrwaliśmy ten tydzień minuta po godzinie 18 w piątek, także zaczynamy razem weekend, a weekend najlepiej zacząć z waszymi ulubionymi polskimi hiciorami. Mam je w gorącej polskiej 20, czas na wasze ulubione kawałki ostatniego tygodnia, na które głosowaliście na sk2.pl i będą też nowości, których jeszcze nie słyszeliście. Łukasz Zdończyk, witajcie na 20 sanach.

Pięknie kołoszący numer. Kaśka Sochacka i Cortez. Miejsce 19 gorącej polskiej 20 w Radiu SK 2. A teraz mam dla was piosenkę z naprawdę bardzo ważnym przesłaniem i to będzie numer naprawdę wzruszający. Vito Bambino nagrał nowy numer. Piosenkę do kampanii społecznej Inny Rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Ta kampania zwraca uwagę na problem dzieci neuroatypowych, czyli m.in. ze spektrum autyzmu czy ADHD. I to

nasza polska-amerykańska gwiazda Keira w Radiu SK2. To było miejsce 17 gorącej polskiej 20. Keira teraz zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Będzie śpiewać na klatkach schodowych w blokach. Tak napisała na Instagramie. Stare polskie klatki schodowe mają taki pogłos, że szkoda nie zaśpiewać. No i zaśpiewała, posłuchajcie. Słuchajcie, i to było takie głośne, że w pewnym momencie nawet ktoś wyszedł na klatkę schodową, no bo to jest ryzyko, jakby nie patrzeć, bo przy takim pogłosie śpiew można pomylić z czymś innym, prawda? I teraz Keira poprosiła swoich fanów, żeby podsyłali jej propozycję, jaką piosenkę następnym razem na klatce schodowej ma zaśpiewać. No to ja mam propozycję. Niech Artura Rojka zaśpiewa, Mira Fiori na miejscu 16. SK2.

0: Ostatni dzień lata był wczoraj, a dzisiaj już mamy pierwszy dzień w takiej prawdziwej jesieni za oknami. Ale w SC2 cały czas jest wakacyjnie. Gips i Igo, to jest Radio SK2, miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. A ja mam kolejną nowość, bo do propozycji, do waszej listy hitów właśnie wchodzi Natalia Grosiak, którą znacie na przykład z zespołu Micro Music. No ten hicior zna absolutnie każdy.
1: Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę.
0: No ale właśnie na przekór wszystkiemu Natalii Grosiak się teraz bardzo zachciało, bo ona otwiera zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Jak mówi, definitywnie kończy z przeszłością. Nawet ścięła włosy, a wiadomo, jak kobieta ścina włosy, to wiadomo, że coś się dzieje. Natalia Grosiak po raz pierwszy bez zespołu Micro Music wydała solową płytę Tamtej dziewczyny już nie ma i przyznaje, że dawna Natalia odeszła na dobre, także powitajmy nową Natalię Grosiak. Teraz mam serce, tak nazywa się jej nowy numer, który gra już teraz premierowo na antenie Radia SK2.

0: Największa jesieniara w Polsce. Napisała tak: gdybym była porą roku, to byłaby to jesień. Roxy w Radiu SK2. Gramy wasze ulubione polskie hity 20. To jest Gorąca Polska 20 i miejsce 13 za nami. No Roxy jest jesieniarą, słuchajcie, na poważnie. Pochwaliła się w mediach społecznościowych, że wieczory spędza jak prawdziwa jesieniara. Pod kocykiem, przy przygaszonym świetle, ze świecami zapachowymi i z dobrym filmem na dużym ekranie. Aj, słuchajcie, słowa uznania dla męża Roxy, bo on jej kupił kwiaty jesienne. I teraz pytanie, czy coś przeskrobał, czy po prostu chce jechać z kolegami na ryby na weekend?
1: Gorąca Polska 20 Radia SK2. Reklama.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Halo Wrocław!

Miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 to Mrozu i bracia Kacperczyk prosto z najnowszej płyty Mroza, który jest teraz w trasie koncertowej. Za nim już Łódzka Atlas Arena, Torwar w Warszawie razy dwa, a jutro zagra w hali stulecia we Wrocławiu. A ja wam zagram kolejną nowość w gorącej polskiej 20, bo do propozycji właśnie wskakuje nowa propozycja od Natalii Nykiel. Ta artystka właśnie ogłosiła, że zaczyna historię pod tytułem Czwarty polskojęzyczny album i to jest pierwsza zapowiedź tego krążka. No to gramy premierowo na antenie SK2. Natalia Nykiel, To tylko ciąg dalszy.

0: się dobrze, nie?
1: Prawdziwy muzyczny patriota BRO w Radiu SK2. To było miejsce 9 gorącej polskiej 20. I to wcale nie są puste słowa, słuchajcie, bo on się naprawdę bardzo poświęcił, jak nagrywał teledysk do tego numeru. Odwiedził wszystkie województwa w naszym kraju, spotkał się z tysiącami swoich fanów, był w trasie przez 3 tygodnie i przejechał 7000 kilometrów. No i jest teledysk i jest przepiękny numer. My też jesteśmy wychowani w Polsce, bo w Radiu SK2 gramy tylko 100% polskich hitów jako jedyna stacja w Polsce. No i w piątki wieczorem mam wasze ulubione numery tego tygodnia. Za chwilę najlepsza ósemka.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Wybieraj najlepsze polskie hity.

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdy dobre się kończy,
13: lepsze się zaczyna.
12: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
13: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
12: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
13: Umów się na jazdy testowe
12: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
13: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już jutro miłośników kraju kwitnącej wiśni czeka prawdziwa gratka. Targ japoński Nyukon od jutra rusza w czasoprzestrzeni. Przez dwa dni poznamy kulturę japońską, poznamy kulinaria japońskie, zobaczymy cosplayerów i wszystko, co z Japonią związane, a wydarzeniem towarzyszącym będzie Games and Vintage Days, czyli gry retro. Obejmą jedną ze stref czasoprzestrzeni. Będzie można pograć. Szczegóły znajdziecie w sieci.
1: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
15: I tak się właśnie nazywa najlepsza playlista na rozpoczęcie weekendu. Mam 20 waszych ulubionych polskich numerów. No i teraz zbliżamy się do szczytu, bo najlepsza ósemka nam została. Ale mam nie tylko hity, ale też płytę do rozdania. Mam dla was najnowszy krążek Wiktora Waligury, którego numer za chwilę usłyszycie na naszej antenie. Dajcie po prostu znać głosówką na Messengerze SK2, jak zaczyna się wasz weekend, co robicie, słuchając Gorącej Polskiej 20 w Radiu SK2. Głosówki na Messengerze Radia SK2, a na miejscu ósmym czeka Zalia.
1: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
15: Zalia ostatnio pojawiła się gościnnie na trasie koncertowej Mroza. A teraz solo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Marisa na piątym w Radiu SK2. Przed chwilą zapytałem was, co robicie w piątkowy wieczór, słuchając gorącej polskiej dwudziestki. No i Tomek pisze, że u niego już sprzątanie weekendowe pełną parą. Właśnie odkurza dom z gorącą polską dwudziestką na słuchawkach. Do Tomka leci nowa płyta Wiktora Waligury, a do wszystkich leci nowa propozycja od zespołu Enej, który już w przyszłym roku, słuchajcie, będzie świętował swoje 25-lecie i oni już teraz zaczynają imprezę. Zaczynają swój wielki bal. Enej zapowiada, że w przyszłym roku ruszy w trasę koncertową po całej Polsce i będzie grał swoje największe przeboje z 25 lat, a teraz wchodzą w ten mocno imprezowy klimat, słuchajcie, Enej i Bum Bum Orkestar Bal. Bardzo piątkowy numer, który idealnie rozpoczyna weekend. Jeśli brakuje wam energii po całym tygodniu, no to ładowanie rozpoczęte.

0: jesień, nie ma do nas wstępu. W Radiu SK2 cały czas jest wakacyjna playlista, jak słyszycie. Sylwia Grzeszczak na antenie SK2, to było miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. No a teraz otwieramy podium dzisiejszego notowania waszej listy hitów. I tutaj też numer, który spędził na szczycie całe wakacje. I to jest ciągle na czasie. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. A o kim oni w ogóle śpiewają?
1: W tej relacji, o której śpiewamy? No oni są razem.
2: Tak.
1: Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
2: Tak.
1: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć?
0: Czyli co, krótko mówiąc, później pogadamy, teraz mamy ciekawsze rzeczy do roboty. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Numer 3 gorącej polskiej dwudziestki w SC2.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

0: numer na romantyczny piątkowy wieczór we dwoje. Dawid Kwiatkowski i Margaret otwierają podium notowania gorącej polskiej dwudziestki. To było miejsce trzecie. No ale dobra, słuchajcie, skoro wiemy, kto o czym miał komu opowiedzieć w tym kawałku, to teraz dowiedzmy się, o czym jest numer dwa gorącej polskiej dwudziestki. Kuba i Kuba Chłopaki.
1: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
2: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, tak, bo ich tak, było jak najmniej.
0: Także mam nadzieję, że nie ma żadnych powodów do płaczu, że nauczyciel nie wpisał żadnej złej oceny do dziennika elektronicznego waszego dziecka. Kuba i Kuba Chłopaki, numer, który kończy lato i rozpoczyna przyjemną jesień. Miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki.

No z nimi to się fajnie odpoczywa w piątkowy wieczór. Łapiemy siły, rozpoczynamy razem weekend. Miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki. Bardzo przyjemnie ta się jesień zaczyna, prawda? Kuba i Kuba, chłopaki, to miejsce drugie waszej listy hitów, a na miejscu pierwszym ona, królowa stadionów, wystąpiła ostatnio na PGE Narodowym w Warszawie. Zakończyła stadionową trasę koncertową. A teraz odpoczywa, zwiedza świat, ale jej numer wolnego nie bierze. Sanach i Cichosza to wasz ulubiony hit tego tygodnia.

0: Zajęło jej to nieco ponad miesiąc. No i w końcu się udało dotrzeć na szczyt. Sanach Cichosza to nowy numer jeden gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A fani tej artystki teraz zacierają ręce, bo Sanach zapowiedziała kolejną limitowaną wersję płyty winylowej Sanach na stadionach live. Po stadionowych koncertach na PGE Narodowym w Warszawie Sanach te występy nagrała i wrzuciła na specjalną płytę winylową, a ostatnio zapowiedziała część drugą tego albumu i wiadomo, że premiera tego krążka 30 października. A czy 16 października, czyli za tydzień w piątek, Sanach znowu będzie na szczycie? Wszystko zależy od Was. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: też.

0: Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Przenieś się do małej Japonii. Targ japoński New Con już 10 i 11 października w czasoprzestrzeni. Smaki Azji, wyjątkowi artyści, cosplay i koncerty. Wstęp tylko 20 zł.
2: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
3: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
2: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
3: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
2: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
4: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Pisał też wrześniowy 20-lecie. Hala stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Pisał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, hala stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: I po reklamie.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

Quebo na Fidei, Zalia w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i ostrzegamy kierowców. Warto dzisiaj zatankować naszą furę do pełna, bo od jutra paliwa będą droższe. Benzyna prawie do 7 dobije. Będzie kosztować 95, 6,97, a diesel przekroczy 8,06. Więc jeśli możecie, dzisiaj tankujcie. No i słuchajcie, SK2. Można dawać głośniej, bo to są dobre polskie numery. Kasia Kowalska już teraz.

0: Carla Fernandez w Radiu SK2. U nas jest najlepsza playlista na piątkowy wieczór, bo można śmiało nucić pod nosem w samochodzie, jeśli nikt was nie słucha. Gramy takie numery, które doskonale znacie, na przykład Cookies i Piersi Całuj Mnie. Każdy to zna, ale nowości też są. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Tata chce schudnąć.
4: Mama chce mieć więcej energii.
5: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
3: Zróbcie to razem.
4: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
3: Umów się na dietmyślnikmed.pro. Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
3: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
3: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
11: Skoda.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tato, z czego były pierwsze książki?
14: Z glinianych tabliczek?
13: To jak wtedy zaginali rogi?
15: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Czy wiedzieliście, że trzecie miejsce Wrocławia w Water City Index to dopiero początek historii? Water City Index to raport pokazujący, jak miasta radzą sobie z gospodarowaniem wody i nie chodzi tu tylko o wodę w kranie. Raport obejmuje ponad 40 wskaźników dotyczących m.in. wody pitnej, deszczówki, powodzi, suszy, jak Wrocław wypadnie w tym roku. Wyniki Water City Index poznamy podczas kongresu Miasto, Woda, Jakość Życia 13-14 października we Wrocławiu.
0: Mamy to, słuchajcie, pora, żebyśmy wszyscy nawzajem sobie pogratulowali. Przetrwaliśmy ten tydzień, udało nam się, zaczynamy weekend, punktualnie godzina 20. A w Radiu SK2 macie takie numery, przy których można oczyścić głowę ze wszystkich stresów. W sumie, słuchajcie, naliczyłem 11 kawałków bez przerywania, bez żadnych reklam. Także zostańcie razem ze mną, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
18: 100% polskich hitów. SK2.
0: Słuchajcie, moja mama w tym momencie pewnie daje radio głośniej, bo ona uwielbia zespół Kombi. Jeśli wy też lubicie, no to nie wstydźcie się, śpiewajcie razem z nimi i dawajcie głośniej. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. No i przy okazji dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK2, jak zaczyna się wasz weekend, co robicie, słuchając Radia SK2.

0: wzrok w tobie odnalazłem dom.
1: Na taką chwilę ciszy i spokoju zasłużyliśmy po całym tygodniu. Kleks, Sobel i Sanach w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a wy dajecie znać, co robicie w piątkowy wieczór słuchając Eski 2. Kasia?
2: Słucham was właśnie wyklejając biedronkę z mozaiki na podłodze. To moja nowa pasja. Wyklejam mozaiką cały dom.
1: Panowie, właśnie to nam grozi, jeśli nasza kobieta będzie nam o czymś co pół roku przypominała i w końcu stwierdzi, że bierze sprawy w swoje ręce. Do pewnego dnia, jak wrócimy do domu, to jak to mówią, lewą ręką możemy się przeżegnać. Zobaczymy biedronkową mozaikę na ścianie. Ale słuchajcie, tak serio mówiąc, Kasia wysłała zdjęcie.

No fajnie ta Biedronka wygląda, więc może to nie jest wcale taki zły pomysł. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Co robicie w piątkowy wieczór, słuchając najlepszych polskich hitów? A teraz lato 2000, sami na naszej antenie, 16 po 20.

0: Ania Dąbrowska w Radiu SK2, a za chwilę gram wam Dawida Kwiatkowskiego, który ostatnio mocno się wzruszył na premierze swojego nowego albumu, bo Dawid spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i na tej premierze, słuchajcie, pojawiła się pani, która specjalnie dla niego przyleciała z Anglii.
1: Wczoraj o 20 bilet kupiłam.
2: Jaki, na samolot?
1: Tak.
2: Wczoraj pani...
1: Tak, wczoraj.
2: Ale co, zdecydowała się pani przylecieć po
1: tak.
2: prostu?
1: Tak, córka powiedziała, żebym leciała.
2: Ani, i dzisiaj...
1: Dla Ani.
3: To jest dla Ani, bo to są te płyty, tak. które do Anglii tak, lecą, tak, tak? Dla Ani.
0: Słuchajcie, wysłać mamę na drugi koniec Europy po płytę następnego dnia... To jeszcze gorzej niż powiedzieć w niedzielę o 20, że na jutro do szkoły potrzebujemy farby i blok techniczny. Eskad.

0: Motyle w Radiu SK2. U nas możecie słuchać 100% polskich hitów przez całą dobę i z nami możecie się poczuć jak VIP, jak taka gwiazda. Kojarzycie czasami, jak są mecze w telewizji pokazywane, to są urywki, kamera wjeżdża na trybuny i pokazuje na przykład jakąś gwiazdę sportu, która ogląda mecz z loży VIP. No to właśnie wy się tak poczujecie. Zabieramy was do loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie, tylko że zamiast meczu będzie niezła wyżerka. Najbardziej polski obiad. Zjemy taki obiad, który się składa z waszych ulubionych dań. Wpadajcie na sk2.pl, wybierajcie waszą ulubioną zupę, wasze ulubione danie główne i przekonujcie nas, dlaczego to wy powinniście usiąść razem z nami przy stole. Będzie ekipa SK2, będzie Daria Ładocha, znana ekspertka kulinarna i prezenterka telewizyjna. No i przede wszystkim wy wpadajcie na sk2.pl. Oprócz dobrego jedzenia, najbardziej polskiego obiadu, mamy też dla was 500 kieszonkowego i nocleg w hotelu w Warszawie. Także widzimy się na Narodowym 7 listopada.
1: Reklama.
2: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Starsa. W Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i przypominamy kierowcom, warto zatankować samochód przed północą, bo od jutra nowe ceny maksymalne, paliwo podrożeje. Diesel przekroczy 8 zł za litr, a 95 zbliża się niestety do 7, także teraz lepiej przed północą zatankować. A w SK2 za chwilę gramy dalej.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Jesień na dobre zawitała do Wrocławia. No i trzeba się trochę rozgrzewać. Można wziąć ciepłą kawkę i w niedzielę wybrać się na Dolnośląski Festiwal Dyni do Ogrodu Botanicznego. Tam dynie będą przodowały, ale też nie brakuje innych atrakcji. W przyszłym tygodniu będzie w ramach tego festiwalu można oglądać iluminacje świetlne z dyniami. Rozgrzać też się można w kinach. Nowe premiery od dzisiaj, m.in. komedia Digger z Tomem Cruise'em w roli głównej.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Pawlak, witam. Zaczynamy magazyn reporterów Radia SK. Coraz więcej osób chce być harcerzami. Na Dolnym Śląsku w ZKP w 4 lata przybyło około 2000 członków. Co przyciąga do mundurów w czasach smartfonów i sztucznej inteligencji? Odpowiedzi szukała nasza reporterka Hanna Stachowiak.
2: Jak się ma dolnośląskie harcerstwo? Ilu uczestników mamy na ten moment?
3: Harc Miszew Katusz Rudolf, komendant chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerstwo dolnośląskie na chwilę obecną ma się dobrze. Na dzień dzisiejszy mamy około 7583 członków.
2: Co możemy powiedzieć o poprzednich latach? Czy jest wzrost zainteresowania? Jak to wygląda?
3: Na przestrzeni właśnie tych ostatnich 4 lat zauważamy wzrost zainteresowaniem. Ten wzrost jest mniej więcej wynosi około 2000 osób, bo my w ramach Związku Harcerstwa Polskiego zrzeszamy właśnie od 7 roku życia nawet do 92, więc to też jest ta rozpiętość bardzo duża. Jest to organizacja międzypokoleniowa.
2: Faktycznie rozpiętość bardzo duża. Czym się różnią takie zajęcia dla 7-latka, a dla 70-latka?
3: Dla 7-latków to tutaj mówimy o metodyce zuchowej. Jest to zabawa w kogoś lub coś, budowanie tych elementów wyobraźni, umiejętności społecznych, czyli pracy w grupie. Nasze zuchy zdobywają tropy sprawności i każda zbiórka to jest pewnego rodzaju przygoda, umiejętność radzenia sobie nawet w trudnych sytuacjach. A jeżeli chodzi o naszych seniorów, to są spotkania takie edukacyjne przy ognisku, taka też zwiedzanie okolicy, czy to Wrocławia, czy Dolnego Śląska. I to są też elementy integracyjne, bo dla seniorów bardzo często robimy warsztaty nawet skorzystania z telefonów, jak nie dać się naciągnąć złodziejowi, czy też pierwszej pomocy, której uczą ich nasi wędrownicy, czyli licealiści. Oni też z nimi robią takie zajęcia, żeby im pokazać, żeby byli na bieżąco, umieli sobie poradzić w sytuacjach, bo też są grupą, która jest narażona na właśnie możliwość zakrztuszenia się, czy też zemdlenia, bądź poczucia właśnie, że zaraz może dojść do, nie wiem, na przykład zawału czy innej sytuacji, więc to też jest tak, że mamy bardzo szeroki ten wachlarz.
2: W świecie internetu, telefonu, sztucznej

0: inteligencji, czego nastolatek może się dzisiaj nauczyć w harcerstwie, jakich umiejętności, które mogą mu się przydać w codziennym życiu, ale też w sytuacji kryzysowej.
1: Jeżeli chodzi o młodych naszych tutaj członków, to przede wszystkim oni uczą się tych umiejętności społecznych, czyli umiejętności komunikowania się, umiejętności działania w grupie, też elementy liderstwa, że są liderami, bo też bardzo często w grupach młodzieżowych brakuje osób, które by chciały wyjść z inicjatywą, wykonać coś ponad. A harcerstwo tego uczy, to pokazuje i młodzi poprzez właśnie te gry, wyjazdy uczą się i też delegowania zadań, wykonywania ich w sposób taki, bym powiedział, sprawny, skuteczny, ale też umiejętność słuchania przełożonego, bo harcerstwo też jest oparte na zwierzchniku, na o drużynowym czasem mówimy jako starszym bracie, że to nie jest tak, że drużynowy to jest osoba, która wszystko ma nakazać, jego autorytet ma wypływać po prostu z jego postawy, wartości, być takim natchnieniem dla tego młodego człowieka i to on też inspiruje do działania, bo w harcerstwie młodzi mogą, że tak powiem, uczyć się technik posługiwania kompasem, mapą w terenie, w ramach marszy na orientację, możemy organizować rajdy, wycieczki. Nawet teraz jesteśmy po rajdzie górskim, który organizujemy na Dolnym Śląsku. Ponad 1000 uczestników i to byli właśnie, były zuchy, harcerze starsi, wędrownicy, ale także osoby z nieprzetartego szlaku, czyli drużyn, które zrzeszają osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową. I tych osób było ponad 300 na trasach, więc to też pokazuje, że umiejętność pracowania w różnych grupach sprawia, że lepiej odnajdujemy się w zmieniającym się otoczeniu. Jak to może przełożyć się na sytuacje takie survivalowe, kryzysowe? No właśnie tym, że taka młoda osoba zuch, czyli 7-10 lat, będąc przy wypadku, on może nawet osobą starszą pokierować, co ona ma do wykonania. Więc to też pokazuje, że ćwicząc, trenując, robimy pewnego rodzaju odruch, który jest wykorzystywany w naturalnym dla nas środowisku. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rzeczy przekłada się nawet na zwykłą pracę, na tą umiejętność zaradności, wykonywania prostych czynności, albo też nie chodzenia, nie dopytywania się, co jeszcze można zrobić, bo taka osoba wychodzi z inicjatywą.
0: Jedzie grupa harcerzy do lasu i co tam robicie? Czego się uczycie tak konkretnie? Rozpalania ogniska, orientacji w terenie?
1: Uczymy się rozstawiania namiotu, umiejętności właśnie wykonania stosów ogniskowych, czy to takich, żeby usiąść, pośpiewać przy ognisku, ale także takich, na których można gotować, czyli wykonać kuchnię polową. Więc wtedy młody zastęp gotuje sam sobie posiłki. Czy to zrobią zupę gulaszową, zrobią naleśniki, czy inne dania, to jest ich inwencja twórcza. To właśnie drużynowie, czy też oni sami nadają sobie taki element, co by chcieli się nauczyć, co by chcieli zrobić, ale także z jakimi ludźmi chcieliby się spotkać, bo też bardzo często organizujemy spotkania z kołami myśliwskimi, z pracownikami lasów państwowych, czy też warsztaty edukacyjne z pracownikami, czy to Karkonoskiego Parku Narodowego, czy Parku Narodowego Gór Stołowych. Ci młodzi wielu elementów uczą się w praktyce. Także organizujemy warsztaty edukacyjne, właśnie na przykład jak się zachować na wodzie. Więc to też jest taka sytuacja, że kajaki, czy żaglówki, regaty, to też jest tak, że nie tylko las, ale także inne żywioły wchodzą w grę i umiejętności radzenia sobie.
0: Czyli młodzi harcerze mogą rozwijać w harcerstwie nie tylko samo harcerstwo, ale też pozostałe hobby.
1: Tak. W harcerstwie jest bardzo wiele specjalności, bo to też jest tak, że mamy specjalności łucznicze, strzeleckie, obronne, wspinaczkowe, nawet są drużyny jeździeckie, czyli jazda konna, zaprzęgowe kiedyś były też drużyny. To wszystko zależy od pasji drużynowego i to w jaki sposób zachęca młodych do odkrywania. Ja osobiście wspinaczkę skałkową w harcerstwie, jakby się tak nią zainteresowałem i ją realizuję, jako właśnie taką formę spędzenia czasu, ale także miłość do turystyki górskiej, więc to też jest tak, że dużo drużyn u nas są na specjalności turystycznej i właśnie wędrowania. zachowania. Mamy drużyny żeglarskie i to też są osoby, które potem, że tak powiem, zawodowo, czy mają patenty żeglarskie, pływają na rejsy i właśnie tego zaczepnęli z harcerstwa. I właśnie taką też dziedziną artystyczną to jest granie, śpiewanie i tutaj też mamy osoby, dla których jest to też forma jakby pracy zawodowej, czyli robią to, co kochają.
0: Dlaczego dzisiaj rodzice decydują się zapisać swoje dzieci do harcerstwa?
1: Takim punktem zwrotnym, bym powiedział, takim mocnym dla nas i do zaobserwowania była pandemia, czyli w momencie, w którym wszyscy byliśmy na lockdownie, zamknięci w swoich domach i skupiliśmy się na komputerach, telefonach, gdy zostaliśmy, jakby bym powiedział, kolokwialnie uwolnieni, to wszyscy jakby zapragnęli gdzieś się spotkać, łączyć, realizować i rodzice zauważyli, że harcerstwo realizowało swoją służbę, pomagało osobom, które były zamknięte, nie mogły wychodzić z domów, czy to seniorom wyprowadzając psy, ale także w momencie, w którym przyszedł konflikt na Ukrainie, kryzys migracyjny i harcerze też stanęli do służby, rodzice zauważyli, ile fajnych, ciekawych wartości jest przekazywanych, że to nie jest tylko stanie pod pomnikiem, jak to niektórzy mówią, albo bieganie w mundurze, tylko jest to faktyczne takie podejście profesjonalne, umiejętność animowania czasu wolnego, pracy zespołowej, czy ten trening umiejętności społecznych. I chyba rodzice zaczęli mówić, że oni też są takich wartości, oczekują od swoich dzieci, że nie tylko szkoła ma uczyć, ale także możemy uczyć się poprzez zabawę, bo metoda harcerska właśnie w ten sposób daje nam możliwość pracy nad osobą poprzez właśnie stawianie wyzwań, realizację tropów, sprawności, włączania rodziców, ten element wychowawczy. Kolejnym takim momentem, który też bardzo mocno chyba zobrazował rolę harcerstwa na Dolnym Śląsku, ale także w całej Polsce, to była powódź w 2024 roku, gdzie ponad 1500 osób, instruktorów, wędrowników włączyło się w służbę, pomaganie, czy to w punkty wysypania worków, układania wałów, ale także rozłożenia darów i nie było żadnej bariery. I rodzice faktycznie mogą zwracać uwagę na ten element, że ich dziecko jest częścią społeczności takiej obywatelskiej, włączającej, takiej organizacji, która chce po sobie zostawić ślad, taki niewidzialny ślad, no bo to będzie kolejna osoba, która będzie chciała kolejną osobę wychowywać, czyli nawiązujemy do takiej pokoleniowości.
0: Oprócz umiejętności praktycznych dużo też mówicie o nauce komunikacji, pracy w grupie, takich umiejętnościach społecznych.
1: Harcerstwo chyba się nie da robić inaczej niż poprzez pracę zespołową, komunikowanie, szukanie swoich ról. Z jednej strony mówimy, że harcerstwo daje wielu liderów, bo faktycznie ktoś przewodzi zespołowi, ale są osoby, które mają zdolności logistyczne, mają zdolności techniczne i my te ich zdolności wyciągamy. I w ramach tej pracy zespołowej, czy też realizacji sprawności, my możemy ukierunkować osobę do tego, kim w przyszłości zostanie.
0: W kilku zdaniach jakby zachęcić nowych uczestników do dołączenia, to jak ich zachęcić?
1: Przede wszystkim taką aktywnością. Ja widzę w harcerstwie wiele wartości polegających nie tylko na tym, że mamy być dobrymi obywatelami, ale przede wszystkim mamy kwestię do tego, że się bawimy, jesteśmy w ruchu, bo harcerstwo to jest ruch, to jest ciągłe poznawanie, odkrywanie, to jest bycie częścią czegoś większego, więc osoby, które chcą odkrywać samych siebie, odkrywać świat, poznawać ludzi, być częścią międzynarodowej organizacji, to takie jest harcerstwo. I dlatego też zachęcam wszystkich, którzy mają chęć odkrywania, poznawania, żeby dołączyli do harcerstwa.
2: Zmieniamy temat. Robert nie musi trafić do piwnicy razem z ostatnim ciepłym dniem. We Wrocławiu ruszyła 9. edycja akcji W kółko kręcę przez 2 miesiące. Za regularne dojazdy rowerem można zbierać punkty i wymieniać je nagrody. Jak dołączyć i dlaczego warto jeździć także jesienią? O to pytała nasza reporterka Hanna Stachowiak.
0: Październik za oknem, a miasto miasto przekonuje wrocławian, żeby jeździć na rowerze, będą nagrody, no i przede wszystkim dobre samopoczucie. A jak przekonywać, powiedziała mi Monika Kosłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
3: Generalnie możemy zachęcać, żeby próbowali, bo chyba to jest kluczem do tego, ta akcja nasza, gra, rywalizacja, którą zaczynamy 1 października w kółko kręcę, właśnie między innymi po to jest. Dla tych, którzy są nieprzekonani, albo jakby motywuje ich nagroda, albo zabawa, to żeby właśnie włączyli się w taką akcję w kółko kręcę, w ramach której premiujemy i nagradzamy regularność dojazdów. Nie liczy się, ile kilometrów zrobimy, jak szybko to zrobimy, tylko liczy się to, że przez ten okres trwania akcji, przez te 2 miesiące, po prostu jeździmy regularnie rowerem do pracy czy do szkoły. I to jest nagradzane nagrodami, które później można w sklepie sobie na aplikacji wybrać. No i fajne, bo to jest rywalizacja też możliwa dla firm, dla szkół, po to, żeby się między sobą w jakiś sposób pozytywnie nakręcać. No i fajnie też

0: No, mamy jakiś taki mały, codzienny sukces i cel, do którego dążymy. Nic na siłę, ale warto spróbować, bo po prostu to tak daje taką codzienną radość i myślę, wiatr we włosach jest pozytywny.
1: Kampania w kółko kręcę. Małe firmy, duże firmy, no i średnie przedsiębiorstwa. Jak to wszystko jest posegregowane?
0: Nagradzamy, czy patrzymy na to w kategoriach różnych. Nie wrzucamy wszystkich do jednego worka. Bo jest rywalizacja indywidualna oczywiście i tutaj zdobywamy punkty jako pojedyncza osoba, ale ważne jest to, że mamy pogrupowane na mikrofirmy, małe, średnie, duże i największe uczelnie, osobno szkoły ponadpodstawowe osobno, więc każdy znajdzie swoją taką dziedzinę czy swoją grupę, w której nie będzie absolutnie czuł się w żaden sposób ograniczony i będzie tak samo mógł zdobywać punkty nagrody jak każda inna większa grupa.
2: Akcja potrwa 2 miesiące, a szczegóły znajdziecie w internecie. Warto się ruszać.
3: Magazyn lokalny.
2: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Dzisiaj gościem Radia SK jest Radosław Michalski, dyrektor Departamentu Marki Miasta Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
4: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
2: Panie dyrektorze, na początek chciałabym zacząć od ulicy Pomorskiej, sporu z konserwatorem zabytków, Kostce, ale najbardziej cierpią mieszkańcy, no bo jest problem z przyjechaniem, nie jeżdżą tramwaje. Ten pierwszy etap remontu będzie chyba do Wszystkich Świętych. Nie można było wcześniej zrobić dobrze?
4: W ogóle, jeżeli mówimy o ulicy Pomorskiej, to ten konflikt z konserwatorem jest o tyle trudny, że on się odbywa w przestrzeni medialnej, a mieszkańcy jeżdżą ulicą Pomorską i widzą, że jest tam, delikatnie mówiąc, pewien problem. I to nie pierwszy raz, bo tak naprawdę jest to kolejna z napraw gwarancyjnych, ponieważ wykonawca naprawia to miejsce w trybie gwarancyjnym. Ja bym zaproponował porównanie. Ulica Pomorska, ulica Trzebińska. W obu tych miejscach zależy także nam, na tym, żeby Wrocław wyglądał rzeczywiście w tym swoim też historycznym kształcie, tak jak wyglądał kiedyś. Kostka wpisywa się w historię Wrocławia, tyle tylko, że troszkę zmieniły się uwarunkowania. Zmieniły się chociażby, jeżeli chodzi o przepustowość ruchu samochodowego, ciężar pojazdów, które się po niej przemieszczają, czy tramwajów, czy autobusów, o ich natężenie. I te kostki, które były kładzione kiedyś, chociażby na Powstańców Śląskich, pamiętamy tamten remont, one spełniały swoje zadanie wtedy, kiedy były kładzione przez kilka kolejnych dekad. Natomiast dzisiaj no jest z nimi pewien problem, no bo nie wytrzymują naturalnego życia miasta. I dlaczego mówię o tej ulicy Trzebińskiej? Dlatego, że kiedy Państwo przeszliby się ulicą Trzebińską, tam, gdzie remont odbywał się całkiem niedawno, zauważą Państwo rzeczywiście kostkę, która się z dziwnych powodów nie rozsypuje. A dzieje się tak dlatego, że ona jest rzeczywiście takim blokiem specjalnego tworzywa, opartego na materiałach betonowych, który zachowując kształt kostki, a więc ten widok, na którym nam zależy, zarazem zachowuje swoją wytrzymałość, to znaczy sprawia, że ten ruch, o którym mówiliśmy chwilę temu, jest w stanie udźwignąć.
2: To nie można było tego samego zrobić na Pomorskiej?
4: Tu wracamy do tego, co jest najmniej zrozumiałe w tym wszystkim, czyli rozmów z panem konserwatorem, który rzeczywiście stoi twardo na straży, że to musi być kostka, taka jako kostką była. W tej sytuacji mamy drugą bodajże naprawę gwarancyjną. Wykonawca stara się zrobić co może, żeby ten ruch była w stanie wytrzymać, nowa nawierzchnia. Mam nadzieję, że tym razem będzie to najtrwalsze z możliwych rozwiązań. Natomiast rzeczywiście należałoby się zastanowić, w jaki sposób połączyć dwie rzeczy. Połączyć estetyczny wygląd miasta, na którym, jak wspomniałem, powinno zależeć nam wszystkim, nam zależy, z jego użytecznością, bo tak naprawdę nie odbudowujemy muzeum, ani nie odbudowujemy skansenu, tylko mówimy o arteriach miasta bardzo ważnych zresztą. Ulica Pomorska to jest ulica prowadząca nas w kierunku Mostów Osobowickich, to jest ulica, która bierze na siebie duży ciężar ruchu miejskiego. No i w związku z tym być może należałoby się zastanowić nad tym, czy nie da się zachować walorów estetycznych z jednoczesnym zachowaniem funkcjonalności tej arterii. No mamy nadzieję, że...
2: Czyli wykonawca będzie płacił.
4: Wykonawca z funduszu gwarancyjnego wykonuje tę naprawę.
2: Pojawiła się taka najnowsza informacja też z kontrowersyjnym miejscem we Wrocławiu, z dziurą przy stadionie miejskim. Ile lat ma ta dziura już i co tam będzie?
4: Sprawdzaliśmy, że pierwsze wykopy rozpoczęły się w marcu 15 lat temu. Nie jest to specjalnie chlubna rocznica.
2: Praszka nawet tam się jakaś zadomowiła.
4: Prawda jest też taka, że mamy stadion, który obok tego miejsca działa, funkcjonuje. Odbywają się na nim imprezy, mecze reprezentacji, koncerty i to międzynarodowych gwiazd. No i obok mamy rzeczywiście, wszyscy znamy to pod hasłem dziura przy stadionie. No i rzeczywiście w rozmowach chociażby z branżą turystyczną, branżą hotelarską pojawia się postulat tego, że Wrocław potrzebuje obiektu widowiskowego. zawodowo-sportowego, chociażby pod takie wydarzenia jak mecze koszykówki, które we Wrocławiu gości się.
2: A orbita nie wystarczy?
4: I orbita, i hala stulecia mają swoją wyporność, natomiast nie są w stanie pomieścić takiej grupy ludzi, która byłaby zainteresowana wydarzeniami o wyższej randze. I teraz zwrócenie uwagi...
2: I mamy sportowe aspiracje.
4: Sportowe, kulturalne, bo to przecież jest obiekt wielofunkcyjny. Dzisiaj nie buduje się hali wyłącznie sportowej i nie buduje się hali... Koncertowe się zdarzają, ale wyłącznie koncertowej w takiej skali. I słuchając o tych głosach, widząc też ulokowanie Wrocławia, które znajduje się w bardzo ciekawym trójkącie pomiędzy Pragą, Berlinem, Krakowem i dzięki temu mogłaby zasysać ruch związany z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi w tym obszarze, no to dobrze pomyśleć o takim obiekcie i we Wrocławiu. Branża hotelarsko-turystyczna zwraca na to uwagę, że rzeczywiście byłby to akcelerator ruchu, a z punktu widzenia miasta, mówimy o turystyce roku 2025, bo te badania zawsze są o rok opóźnione, bo jest 7 milionów turystów we Wrocławiu. To znaczy, to jest około 5 miliardów złotych, które wpływają do budżetu lokalnych przedsiębiorców, no bo hotele, no bo restauracje, no bo pamiątki, no bo transport, no bo atrakcje turystyczne, a z tego blisko 500 milionów wpływa do budżetu Wrocławia w formie podatków i pochodnych. Ta branża, o której mówimy, to jest 8% wszystkich zatrudnionych, samozatrudnionych, dających pracę we Wrocławiu według danych Głównego Urzędu Statystycznego. I patrząc na to, to jest odnawialne źródło pieniędzy Wrocławia, to znaczy te 500 milionów złotych, które wpływa do budżetu, nie jest wydawane z powrotem na turystykę, tylko trafia właśnie na wspomnianą chwilę temu ulicę, czy Trzebnicką, czy Pomorską, choć nie w tym konkretnym przypadku, bo tam gwarancje, jak wspomnieliśmy, ale jednak na inwestycje jako taką tak. Trafia na nasze podwórka, trafia na nasze skwerki i zieleńce, no i wraca w takim bardzo zauważalnym elemencie do mieszkańca.
2: Owszem, ale zastanawiam się, czy nie będzie kiedyś przesytu turystyką, tak jak jest w Hiszpanii na przykład, że mieszkańcy już też mają dosyć. No, na razie patrzymy, że jest spokojnie. Turyści, którzy przyjeżdżają, już się nie zachowują tak jak kiedyś, bo mieliśmy tutaj wieczory anglików, panieńskie, kawalerskie i tak dalej. To trochę się ukróciło.
4: Szczęśliwie we Wrocławiu to nigdy nie było ponad skalę, ale rzeczywiście ma pani rację. Patrzymy na inne polskie miasta, gdzie tak zwany overtourism, czyli właśnie pani podała nazwę, ja nie chciałem do kolegów się odnosić bezpośrednio, ale overtourism nie jest wynikiem ilości turystów, jest wynikiem doświadczenia mieszkańca w zetknięciu z turystą. I można sobie wygenerować tak zwany overtourism w ciągu jednego miesiąca, gdy ludzi będzie za dużo w krótkim czasie na krótkim obszarze, albo gdy będą to turyści, nazwijmy to, lekko uciążliwi, a czasami nie lekko. I rzeczywiście był to kłopot. Sądzę, że Wrocław według naszych badań ma jeszcze przestrzeń na ruch turystyczny, który nie będzie uciążliwy. Ale musimy zdywersyfikować ten ruch w poszczególne miesiące. Po badaniach turystycznych widzimy, że pik we Wrocławiu to są okresy późnego kwietnia i potem od maja jedziemy do października. No i potem mamy drugi pik ruchu turystycznego związany z jarmarkiem bożonarodzeniowym. Tym, który zajmuje wrocławski rynek, ale zarazem go rozświetla, ale zarazem go ociepla i zarazem zaprasza turystów, którzy właśnie nie tylko tam zostają, bo oni potem zostają jeszcze w różnych częściach miasta, zwiedzając je. I teraz my mamy przestrzeń, tylko trzeba ją mądrze rozłożyć. Taka hala widowiskowo-sportowa, podobnie jak stadion, no ona jest w pewnym obszarze i ma też swoją wyporność i zaprasza na konkretne wydarzenia, czyli nie generuje nieustannego ruchu turystycznego. Natomiast rzeczywiście może sprawić, że staniemy się atrakcyjniejsi poprzez imprezy kulturalne, imprezy sportowe.
2: To teraz, jak już pan mówił, trochę możemy nawiązać do jakości życia i do tego raportu, który powstał o Wrocławiu. To jak jest?
4: To jest raport dotyczący postrzegania Wrocławia przez osoby, które nie mieszkają we Wrocławiu. Z trzem wyzwaniom, mówiąc w dużym skrócie, jest to wyzwanie ekonomiczne, ekologiczne i demograficzne. To demograficzne, długofalowo, być może go dzisiaj jeszcze tak nie doświadczamy, ale będzie jednym z głównych wyzwań Wrocławia w kolejnych latach. Raport mówi o tym, jak mieszkańcy spoza Wrocławia postrzegają Wrocław. To jest raport o tym, co mieszkaniec innego miasta, słysząc Wrocław, myśli o naszym mieście. I on wypada pozytywnie, bo to się zaczęło przecież i od czasów Bogdana Zdrojewskiego, który w tamtych czasach, sądzę, w szalony sposób postawił jako atuty Wrocławia edukację i kulturę. I dzisiaj widzimy, że Wrocław dzięki tamtej mądrej inwestycji idzie w górę. Później mieliśmy czasy po krótkim etapie Stanisława Huskowskiego, Rafała Dudkiewicza, który zadbał o rozpoznawalność Wrocławia za granicą, choćby poprzez staranie się o duże projekty. Mówimy o Euro 2012.
2: Europejska Stolica Kultury.
4: Europejskiej Stolicy Kultury roku 2016. Obchodzimy dziesięciolecie w tym roku, ale jak patrzę dzisiaj, co po ESK zostało? Narodowe Forum Muzyki, Muzeum Pana Tadeusza, Centrum Historii Zajezdnia, Wrocławski Dom Literatury. Te wszystkie obiekty dalej żyją we Wrocławiu, tworzą jego tkankę. Co więcej, no są takim akceleratorem do opowieści o mieście, bardzo, bardzo istotnym. Potem mieliśmy The World Games, Igrzyska Sportów Nieolimpijskich. Największą imprezę sportową, tak naprawdę, poza Olimpiadą, która bardzo mocno sprawdziła przepustowość miasta, to znaczy zdolność do organizowania dużych eventów. Mieliśmy też rzeczy, które się nie udały, w tym sensie, że starania o Expo dwukrotne Wrocławia nie przyniosły skutków w postaci Expo, ale spowodowały wytworzenie dużej energii społecznej. No i teraz przechodzimy do okresu, w którym absolutnie kluczowa jest jakość życia. Więc ten raport zewnętrzny na razie mówi tak, ci, którzy rozważają przeprowadzkę, prawie 23% osób wskazuje na Wrocław jako to miejsce, do którego by się przeprowadzili. A kiedy pytamy tych, którzy rozważają przeprowadzkę w kontekście 2-3 lat, to ten współczynnik skacze do 32%. I to jest dobra wiadomość w tym kontekście, że jeżeli ktoś spontanicznie zapyta o Wrocław poza Wrocławiem, inwestor, który przyjdzie do jakiegoś miasta, albo ktoś, kto będzie się zastanawiał nad tym, z kim, gdzie związać swoje dorosłe życie i swoją przyszłość i karierę, to raczej ten Wrocław będzie mu się wybijał. A dla nas to dobra wiadomość, bo my tych nowych mieszkańców będziemy potrzebowali.
2: Przejdźmy do bezpieczeństwa. Wiem, że będzie budowany schron przy ulicy Chłopskiej. Odbywają się różne pikniki, jest szkolenie dzieciaków w szkołach średnich, do podstawówek też ma być, jak bezpiecznie się zachowywać. Czy my jesteśmy jako Wrocław przygotowani? Wie pan, gdzie się ukryć w swojej okolicy? Ja sprawdziłam.
4: To jest tak, wiem, gdzie się ukryć w mojej okolicy, ale to są miejsca ukrycia, a nie schrony. To znaczy, to są miejsca, w których możemy się ukryć przed ewentualnymi odłamkami albo przed jakimś kryzysem związanym z zagrożeniem atmosferycznym, natomiast niespecjalnie są to schrony w takim bezpośrednim rozumieniu tego pojęcia. I sądzę, że tutaj Wrocław w dużej mierze, być może z pewnymi wyjątkami, nie odbiega od innych miast, a to skutek tego, że Polska porzuciła ideę budowania miejsc schronienia i schronów. Pamiętamy, że po wojnie to właściwie był element obowiązkowy każdego nowego budynku. Wiem, bo rodzice mieszkają w takim miejscu. Tak, to był schron już taki rzeczywiście masowy, przeciwlotniczy, ale myślę po prostu o zwykłym budynku w ciągu ulicy Kołątaja, gdzie przy zejściu do piwnicy poza normalnymi boksami na główne ziemniaki i sprzęty niecodziennego użytku znajdowały się drzwi specjalnie zakręcane. Nie było tam żadnych zasobów takich, które powinny się tam znaleźć, jak woda albo zapas podstawowej żywności, ale było miejsce, które było rzeczywiście porządnie przygotowane z alternatywnym wyjściem z budynku gdzieś w głębi podwórza. No i później regulacje się zmieniły, dla całego kraju. Budowa takich miejsc oczywiście jest kosztowna. Poza tym wszedł jeszcze jeden element pod tytułem powinniśmy mieć pod budynkami parkingi, no bo tych samochodów też w miastach przybywa. No i polskie miasta znalazły się w sytuacji, w której ciężko o schron z prawdziwego znaczenia. Te miejsca schronienia zgodnie z ustawą też państwową będą oznaczane. We Wrocławiu zostały zmapowane. Jest ich sporo, natomiast wymagają pewnych regulacji, dlatego że przygotowujemy się do procesu, do którego przez wiele, wiele lat nikt się nie przygotowywał.
2: A nasz schron kiedy będzie?
4: Przy ulicy Chłopskiej, no to w tej chwili są prace przygotowujące pod tą inwestycję. Myślę, że ona ma priorytet, w związku z czym będzie to w kolejnych miesiącach przepracowane dużo szybciej niż inne projekty. Natomiast tak, te obiekty będą znakowane. My je też mamy zmapowane. Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowało listę takich obiektów. Tyle tylko, że po pierwsze to oznakować, a po drugie poinformować wszystkich, jak z nich skorzystać. I teraz przechodzimy do drugiego elementu, który jest niesamowicie ważny. Dużo istotniejsze jest to, jak my jesteśmy przygotowani na co dzień do sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, bo to nie trzeba wielkiego wydarzenia międzynarodowego, żeby czuć się zagrożonym. Każdego dnia spotykamy się z sytuacjami niebezpiecznymi w formie chociażby wypadku, w formie chociażby bycia świadkiem czegoś, co się dzieje, i nasze poczucie niebezpieczeństwa częstokroć wynika z tego, że my po prostu nie wiemy, co powinniśmy w tej sytuacji zrobić. Służby potrzebują czasu, żeby na to miejsce dojechać. A to, co się stanie z poszkodowanym, zależy od tych, którzy są najbliżej tego zdarzenia. I dzisiaj, kiedy mówimy o bezpiecznym Wrocławiu...
2: I to mają, w tym mają pomagać szkolenia, które są przy piknikach różnych. Na przykład ostatnio przy pikniku MPK było.
4: Na piknikach bezpiecznego Wrocławia i także w tych szkoleniach, które są w szkołach, i także w tych szkoleniach, które mają swój ciąg dalszy we wrocławskiej hali stulecia, które są zawsze darmowe dla mieszkańców i trwają kilka godzin, ale to jest czas, który warto zainwestować. Uczą nas zachowania się w sytuacji spotkania z wypadkiem albo ze zdarzeniem drogowym, choć niekoniecznie musi być drogowo, ono się może zdarzyć także w naszym domu. A więc podstawowych elementów pierwszej pomocy, wezwania skutecznego i właściwego pomocy, zachowania się do czasu przyjazdu służb. I sądzę, że odporność miasta, zresztą tak też ta strategia komunikacji i o bezpieczeństwie polega na tym, żebyśmy byli dla siebie nawzajem. I to jest chyba pierwszy odruch bezpiecznego miasta, bezpiecznego Wrocławia, to znaczy wspólnotowość i umiejętność radzenia sobie samemu do momentu przyjazdu właściwych służb, które nam pomogą.
2: Panie dyrektorze, na koniec o bardzo ważnym wydarzeniu, które będzie 14 października. Premiera książki Olgi Tokarczuk z wielkim rozmachem. Świata jest za dużo, bardzo wymowny tytuł. obecnych czasach.
4: Bardzo wymowny wpływ w obecnych czasach, aczkolwiek z tego co wiemy, bo fragmenty tej książki ukazały się w Tygodniku Powszechnym i też były czytane chociażby w takim wydarzeniu jak Góry Literatury pod Wrocławiem. Ta książka mówi o świecie, który zadział się we Wrocławiu na Dolnym Śląsku zaraz po II wojnie światowej. Wraca do korzeni Nowego Wrocławia. Wraca do tego, z czym mierzyli się mieszkańcy, którzy przyjechali na teren zrujnowany, zniszczony. Musieli sobie miasto odbudować. Olga Tokarczuk mówiła o tym przy okazji odbierania tytułu honorowej obywatelki Wrocławia, odbudowywać z miłością po zniszczeniach wojennych. No i opowiada o tym, jak się tutaj urządzali. Tam są fragmenty całej powieści, nikt z nas nie zna, bo ten 14 października jest zupełnie nieprzypadkowy. To jest dzień, w którym tę książkę dostajemy do rąk. Można ją kupić wcześniej, ale nie dotrze do nas i tak przed 14.
2: Ale to będzie ogromne wydarzenie w hali stulecia.
4: Nie pierwszy raz, ponieważ już Empuzjon miał swoją premierę w hali stulecia. Wówczas zgromadził tam ponad 3000 osób. Dzisiaj wiemy na pewno, że rozeszło się 5000 wejściówek. Myślę, że ta książka będzie bardzo wrocławska, a zważywszy na to, że Olga Tokarczuk jest tłumaczona na wszystkie języki świata jako noblistka i też w tych wszystkich wydarzeniach bierze udział, no to będzie opowieść o historii wrocławskiej, napisana w formie beletrystycznej. No mamy nadzieję, że to będzie wydarzenie, które zapisze się też w takiej literackiej pamięci Wrocławia. Wrocław to stolica literatury UNESCO, Wrocław to 10-lecie Europejskiej Stolicy Kultury. Cieszymy się, że ta premiera światowa będzie miała miejsce we Wrocławiu, z którego pochodzi noblistka.
2: Gościem Radia SK był dyrektor Departamentu Marki Miasta Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, pan Radosław Michalski.
4: Dziękuję pani, dziękuję państwu i cieszę się z tego, że możemy budować wrocławską wspólnotę nie tylko w elemencie bezpieczeństwa.
3: Magazyn lokalny.
5: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, po raz kolejny w Eskowym studiu. Tym razem porozmawiamy sobie trochę o tym, że przyszła jesień, ale to nie znaczy, że skończyły się wydarzenia we Wrocławiu, bo tych w dalszym ciągu jest sporo. Mowa o m.in. koncertach, które organizuje dla nas Strefa Kultury Wrocław. Razem ze mną pani dyrektor Strefy Kultury Wrocław, Olga Nowakowska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: No właśnie, październik się zaczął, już parę wydarzeń za nami i w Imparcie, i w Firleju, więc prześledźmy trochę, jak ten kalendarz na październik zapowiada się w tych dwóch waszych instytucjach?
6: No jak pan redaktor powiedział, że październik to jesień, ale to nie znaczy, że się właśnie kończy. Wręcz odwrotnie, w instytucjach kultury przychodzi jesień i się zaczyna. I u nas też się oczywiście zaczyna, jest bardzo gęsto, bardzo dużo i w Impar Centrum, i w Firleju. Jak zwykle dla państwa gramy wyjątkowe koncerty, wyjątkowe przedstawienia. Październik jest faktycznie wyjątkowy, obfituje w różnego rodzaju koncerty, absolutnie różnego rodzaju koncerty muzyczne. I tak na najbliższe 11 października do Impart Centrum naprawdę bardzo, bardzo serdecznie państwa zapraszam na wyjątkowy koncert Mirczek and Schmidt Quintet z udziałem Krzysztofa Herdzina. Tytuł koncertu: Młynarski bynajmniej. Czyli oczywiście nowe aranżacje tekstów i piosenek Wojciecha Młynarskiego. Swoje umiejętności wokalne oczywiście zaprezentuje Wojciech Mirczek, świetny wokalista, aktor, absolutnie jest takim zacięciem teatralnym. Wejdzie w dialog z Piotrem Schmidtem, jednym z najwyżej cenionych polskich trębaczy, a aranżacje całe zrobił i oczywiście przy fortepianie nikt inny jak Krzysztof Herdzin. To jest zestaw wyjątkowy, idealny i oczywiście w repertuarze najświetniejsze utwory Wojtka Młynarskiego. Bardzo serdecznie na 19 zapraszam państwa 11 października. Tydzień później, 18 października, też w Impart Centrum, bo może najpierw powiem, co w Impart Centrum, co na dużej naszej scenie, bo też tydzień później, 18 października, ale tutaj uwaga, o 18. 18 o 18. Fantastyczny koncert artysty z Bośni. Generalnie koncertuje w Europie, w Polsce pierwszy raz. Pierwszy raz będzie w Polsce i pierwszy raz oczywiście we Wrocławiu i w Strefie Kultury Wrocław na naszej scenie. Bożo Wreczo ze swoim programem Serdachology. To jest niezwykły artysta, bo on generalnie ma głos, taki liryczny tenor, ale bardzo płynnie łączy pierwiastki żeńskie i męskie. Gra muzykę bałkańską, ale w bardzo nowoczesnych aranżacjach. Co jest pięknego w tym człowieku, to to, że przede wszystkim on funkcjonuje na co dzień w bardzo patriarchalnym społeczeństwie Bośni. No i oczywiście tam jest, można powiedzieć, wyklętym artystą. Ale to jest ikona wolności i naprawdę awangarda wielkiego formatu. Artysta, który piękny w ogóle, on jest po prostu piękny. Świetnie się prezentuje na scenie, cudownie śpiewa, ale w ogóle patrzenie na niego jest niezwykłą przyjemnością, bo on łączy właśnie te pierwiastki żeńskie, czyli faktycznie występuje w makijażu, występuje w długich sukniach, występuje takich stylizowanych trochę bałkańską kulturą, występuje na wysokich obcasach, a jednocześnie nosi brodę pięknie przyciętą i ma fantastyczne tatuaże. To znaczy, no, taki, można powiedzieć, queerowy artysta. Ale cały jego występ jest po prostu niezwykłym wydarzeniem, bo to jest nie tylko uczta do tego, żeby zobaczyć kogoś, kogo można zobaczyć na co dzień, my oglądamy w telewizji, ale to jest człowiek, którego możemy zobaczyć na żywo, który zaprezentuje dla Państwa fantastyczny repertuar i jest absolutnie prawdziwy we wszystkim, co robi. Więc to jest koncert, którego Państwo nie możecie ominąć. Bożo Wreczo, Sevdahology, 18 października o 18 w Impact Centrum. 24 października, niecały tydzień później, kolejny fantastyczny koncert, znowu zupełnie inny. Bo Marcin Januszkiewicz z piosenkami Jacka Cygana w programie pod tytułem Pokolenie Y. No i oczywiście będzie to takie muzyczno-multimedialne spotkanie twórczości Jacka Cygana z artystyczną wrażliwością Marcina Januszkiewicza. Marcin Januszkiewicz ma swoich fanów i to zagorzałych. Zapraszam Państwa wszystkich. Jeszcze kilka biletów zostało. Zresztą jak na pozostałe koncerty jest trochę biletów, ale nie jest ich zbyt dużo, więc zapraszam Państwa na naszą stronę strefakultury.pl. Rezerwujcie, kupujcie bilety, bo naprawdę tych trzech koncertów, czyli Myrczek Schmidt Quintet i Krzysztof Herdzin, czyli absolutny, fantastyczny jazz, Sevdahology, czyli zupełnie inny obszar muzyki, ale też fantastyczny w wykonaniu, w najwyższej klasie wykonania Bożo Wreczo i Marcin Januszkiewicz z cudownym głosem, to jest też postać taka, że po prostu fenomen, jeśli chodzi o scenę, no i to, jak śpiewa piosenki Jacka Cygana, wszyscy znamy, to są fantastyczne utwory, wszyscy znamy Pokolenie, Czas nas uczy pogody, Wypijmy za błędy, Cela Vie, Paryż z pocztówki i tak dalej. Wszyscy to znamy. Tak więc te trzy koncerty, proszę Państwa, w Impact Centrum w październiku, zupełnie inne, wszystkie wyjątkowe, na wszystkie bardzo Was serdecznie zapraszam. Natomiast jeszcze pozostaje nam Firlej, bo my mamy jeszcze taką naszą mniejszą scenę w Firleju. I w Firleju mamy oczywiście też fantastyczne koncerty w ramach naszych cykli, bo tam też mamy nasze cykle takie muzyczne i nie tylko, bo także teatralne. W ramach cyklu przed premierą Angelika Wójcik, Angelika, ale generalnie pisze się Angelika. Jest to aktorka i wokalistka. Zdobywała doświadczenie na scenach Teatru Muzycznego Kapitol i Teatru Pieśni Kozła, czyli nasza wrocławska tutaj artystka. W Firleju zaprezentuje repertuar łączący świat właśnie teatru muzycznego z polską piosenką artystyczną. Zaśpiewa utwory z musicali takich jak Hamilton, Hadestown czy The Color Purple. I to jest jeden cykl. Drugi cykl, kolejny cykl, który Państwo uwielbiacie i tutaj, żebym Państwu nie skłamała, prawie biletów już nie ma. Ale to jest oczywiście męska strona piosenki. Uwielbiacie ten cykl, bo to są mężczyźni, którzy pojawiają się u nas na scenie ze swoimi męskimi, czasem sentymentalnymi, czasem lirycznymi, a czasem lekko dowcipnymi programami. Artyści, mężczyźni, którzy występują właśnie na scenie, bo to zazwyczaj takie liryczne piosenki, to można powiedzieć artystki wykonują, a tutaj zapraszamy właśnie aktorów, wykonawców w ramach cyklu właśnie Męska strona piosenki, czyli Męski punkt widzenia. I Marek Dyjak, 16 października Marek Dyjak w programie Mężczyźni. Będzie się działo, to będzie, będą to utwory i w ogóle cały koncert, który będzie rezonować w całym na pewno ciele. Będzie można się, panie szanowne, będzie można się pośmiać. I jeszcze na koniec 25 października znowu zupełnie inny obszar, czyli muzyka alternatywna, muzyka awangardowa, ale też trochę jazzowa, bo w Firleju 25 października Koza, zespół Koza z Kubą Więckiem. Kuba Więcek, znany Państwu, młody, fantastyczny jazzman, światowej już sławy, ale to jest taki jazzman, który łączy jazz z różnymi innymi muzykami. Lubi to odkrywać, lubi łączyć właśnie muzykę jazzową z muzyką alternatywną. I tutaj stworzyli razem z zespołem Koza fantastyczny program. Wyruszają w trasę podsumowującą ich 5 lat wspólnej działalności i uwaga, wydane 3 płyty, bo oni wspólnie 3 płyty wydali. No i wiadomo, że ta muzyka to wyrasta trochę ze takiego ze spotkania pomiędzy właśnie jazzem, współczesnym jazzem, z eksperymentalną produkcją hip-hopową. Będzie się działo tutaj też, uwaga, biletów za dużo już nie ma. Tak więc październik. Mocno, ciekawie, interesująco i bardzo dużo w Strefie Kultury Wrocław.
5: Poza tym też mamy oczywiście spektakle, które są co 2 tygodnie, jeśli dobrze
6: pamiętam.
5: Tak,
6: no oczywiście to już
5: jeden
6: to w ogóle...
5: Jeden już za nami w październiku.
6: Jeden już za nami, tak, jeden już za nami. Mamy spektakle w ramach cyklu Firlej Dzieciom. To są takie, oczywiście zapraszamy Państwa ze swoimi pociechami w różnym wieku, bo przychodzą do nas dzieci i bardzo, bardzo malutkie i takie kilkulatki, a później te dzieci są tak, bo ten cykl mamy już od wielu lat i bardzo się dzieciom podoba i później nawet takie młode nastolatki też do nas nadal przychodzą. A jak już te nastolatki wyrosną, to słuchajcie Państwo, nawet dorośli przychodzą do nas na te bajki dla dzieci. Dlaczego? Dlatego, że te bajki są o tyle wyjątkowe, że co 2 tygodnie prezentujemy dla Państwa inną bajkę. W innej formie teatralnej, w innym stylu, inne zespoły, inne teatry. Raz jest to teatr dramatyczny, raz jest to teatr muzyczny, trochę pantomimy, trochę teatru cienia, trochę teatru przedmiotu. No dzieje się. I faktycznie w niedzielę, co 2 tygodnie w niedzielę, w ramach cyklu Firlej Dzieciom o godzinie 12, takie niedzielne poranki dla dzieci, prezentujemy dla Was spektakle. Już jeden mamy za sobą, Pomelo jest zakochany. Cudowna, fajna, urocza po prostu bajka, ale jeszcze jeden przed nami, 18 też października. Pan Tom buduje dom. I to jest taka trochę teatralna lekcja architektury dla najmłodszych. Ciekawie, zapraszam Państwa i dorosłych, no i z pociechami.
5: Wiem, że mieliśmy się skupić na październiku, ale to tak troszeczkę może wybiegnijmy te parę dni do przodu. Nie wiem, na ile możemy, ale koniec października to zazwyczaj imprezy halloweenowe. Czy tu u Was coś w tym klimacie będzie? Ja widzę, że 2 listopada...
6: Tak, mamy zaduszki, oczywiście. No to znaczy, absolutnie możemy wybiec na początek listopada, chociaż u nas w listopadzie też bardzo bogato. Ja tutaj Państwu po prostu nie chcę wszystkiego naraz zdradzać. Może mnie pan redaktor Krzysztof zaprosi jeszcze raz, to Państwu opowiem o tym, co u nas w listopadzie. Natomiast faktycznie, jak mamy jeszcze chwilę, to opowiem. 2 listopada zaduszki jazzowe, czyli najlepszy, nie tylko wrocławski, nie tylko polski, ale jeden z najlepszych trębaczy światowych, czyli Piotrek Wojtasik. Cudowny jazzman, cudowny trębacz. Tego się nie da opisać, jak... Ja jako muzyk, mówię, jestem zachwycona, naprawdę zachwycona, jak Piotr gra. Piotr czasami... Mamy taką umowę między nami, że jak czasami nie ma gdzie poćwiczyć, to ja go ściągam do siebie do Impart Centrum i tam mu daję taki pokoik i on sobie ćwiczy. I muszę się Państwu przyznać, że podsłuchuję go. Naprawdę. Bo tak jak Piotr ćwiczy, to wiecie, czasami jak muzycy ćwiczą, to bywa ciężko. A tutaj to jak Piotr ćwiczy, to już jest po prostu miód na uszy. To jest coś niezwykle przyjemnego. I teraz Piotr tutaj wystąpi oczywiście w fantastycznym składzie z pozostałymi muzykami na zaduszki. W zeszłym roku dla Państwa zrobiliśmy też zaduszki z Piotrem Wojtasikiem i cieszyło się to ogromnym Państwa zainteresowaniem. Zapraszam jeszcze raz z nowym składem, z nowym materiałem na zaduszki. Nie chcę więcej za bardzo zdradzać, bo to też niech będzie trochę niespodzianka. Miejcie Państwo pewnego rodzaju zaskoczenie, co tym razem Piotr Wojtasik ze swoimi ulubionymi muzykami dla Państwa zaprezentuje. I to jest na zaduszki, czyli Dzień Zadusznych, czyli 2 listopada. Natomiast 6 listopada zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Znowu będziemy po drugiej stronie sceny muzycznej, czyli 6 listopada gramy trzeci raz w Rockout, czyli festiwal rockowy. Może nie jest na zewnątrz, może kiedyś wyjdziemy. Od czegoś trzeba zacząć. To jest takie najmłodsze dziecko festiwalowe Strefy Kultury Wrocław, czyli w Rockout. I w tym roku, 6 listopada w piątek o 20 zaczynamy. Zapraszam Państwa na cudowny naprawdę, naprawdę cudowny, ale mocny, mocny i gitarowy wieczór z wrocławskim zespołem Polimorfizm. Wszyscy znamy Damiana Godlewskiego. Cudowny, fantastycznie grający młodzi artyści z Wrocławia, po czym zaraz po nich wystąpi, uwaga, może trochę nie rockowy, ale trochę rockowy, rockowo bardziej punkowy dla średniego pokolenia zespół, czyli Leniwiec z Jeleniej Góry. I na koniec dla Państwa wystąpi Wirefall. Ja ich uwielbiam, ale w tym roku wystąpił z nowym frontmanem, z nowym materiałem, z nowym frontmanem, więc będzie się działo, będzie bardzo muzyczne, będzie bardzo gitarowo, będzie bardzo mocno, będzie cudownie. Piątek, 6 listopada o 20 w Firleju. Zaczynamy.
5: Mamy październik, mamy początek listopada. Można powiedzieć, że przy tych temperaturach, które jeszcze są nie najgorsze, ale wkrótce mają się zmienić, będzie można się i w Firleju, i w Impact Centrum trochę rozgrzać dzięki Strefie Kultury Wrocław.
6: Mam nadzieję.
5: Dziękuję bardzo za przybycie, za zdradzenie tego, co się będzie działo. Na koniec tylko przypomnijmy, gdzie szukać szczegółów, no i oczywiście, gdzie schylać się po bilety.
6: Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na absolutnie na naszej stronie internetowej www.strefa.strefakultury.pl. Tam są wszystkie informacje, całe nasze kalendarium i wszystkie informacje o wszystkich koncertach, nawet tych, które już ogłaszamy dla Państwa na przyszły rok. Tam też przy każdym koncercie jest taki, jak to się mówi, baton, czyli guziczek, którym można kliknąć i odeślę Państwa, możecie sobie od razu kupić bilety przez stronę internetową, a jeśli ktoś lubi przyjść i po prostu do kasy, bo są też tacy tradycjonaliści, którzy lubią przyjść i po prostu fizycznie kupić sobie ten bilet w kasie. Zapraszam Państwa do naszych kas, dwóch kas. Jedna stale otwarta w Impart Centrum przy Piłsudskiego 19 od godziny zawsze 12 do 18 jest czynna dla Państwa i druga kasa w Firleju zawsze na godzinę przed koncertem.
5: A moją gościnią pani Olga Nowakowska, dyrektor Strefy Kultury Wrocław. Dziękuję bardzo za przybycie.
6: Dziękuję bardzo i zapraszam. Thank you.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: 2.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.